0: Bastelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: stare meglio dopo. Meglio dopo.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge.
3: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.

0: Katuj Miasto News.
1: Pora na magazyn reporterów Iwo Pastuszka. Gdańsk, miasto, które podniosło się z gruzów niczym Feniks z popiołów. Jak wyglądała jego odbudowa po wojennej katastrofie? Kto decydował o tym, które fragmenty historii przywrócić, a które pozostawić w przeszłości? O niezwykłym procesie odrodzenia miasta rozmawiamy z Klaudiuszem Grabowskim z Muzeum Gdańsk. W jakiej skali było zniszczone miasto po II wojnie światowej?
2: Na pewno na skalę tutaj ogólnopolską były nawet większe, ponieważ Gdańsk musiał się bronić, taki był rozkaz władz wojskowych. Obrona Gdańska miała spowodować opóźnienie marszu Armii Czerwonej na Berlin. Także tutaj te miasta po drodze miały się po prostu bronić jak najdłużej. Władze cywilne chciały poddać miasto, no ale no nie było możliwości i przez to właśnie te walki były bardzo zacięte i Armia Czerwona bardzo mocno później także jak weszła do miasta, także dalsze podpalenia, do tego właśnie te zaciekłe walki sprawiły, że Gdańsk był niezwykle mocno zniszczony, zwłaszcza centrum Gdańska, Śródmieście, i zabudowa przy głównych ulicach uległa niemal całkowitemu zniszczeniu.
3: Mhm. Czy wiadomo to tak procentowo około?
2: Mówi się, że no Śródmieście Gdańska w blisko 90% zostało zniszczone. W pozostałych dzielnicach to wyglądało różnie. Były dzielnice jak Oliwa, Orunia, gdzie tych zniszczeń było mniej, ale na przykład we Wrzeszczu całe jakby główne założenie centrum Wrzeszcza zostało także zniszczone. Wiesz, tak podobnie było na Sielcach, czy Nowy Port został mocno zniszczony, ale ten główne właśnie walki skoncentrowały się w Śródmieściu i tam tych zniszczeń było najwięcej.
3: Czy wiadomo, jeśli chodzi o te ocalałe budynki, czy one miały jakąś specyfikę, że się zachowały?
2: No, przypuszcza się tak, że na przykład te budynki, które zostały szybciej zajęte, gdzie Armia Czerwona na przykład już zagościła, w sensie zajęła te budynki właśnie jak ratusz całego miasta, no one nie zostały zniszczone. No to też kwestia była nalotów i bombardowań. Jeszcze Gdańsk od stycznia był, naloty alianckie właśnie trwały tutaj, więc były już zniszczenia w zabudowie mieszkalnej. A później w czasie już tych walk no lepiej zachowała się ta zabudowa gotycka, budynki kościołów, no bo miały grubsze ceglane mury. Te obiekty mieszkalne, kamienice o cienkich ścianach zostały niemal całkowicie wypalone.
3: Więc po wojnie ile czasu zajęło, żeby zaczęła się odbudowa?
2: No, przede wszystkim była dyskusja, czy tak zniszczone miasto jak Gdańsk warto odbudowywać, czy to się opłaca. I doszły też argumenty historyczne. Niektórzy podnosili, to było takie dosyć mocne głosy, że Gdańsk de facto jest miastem niemieckim i nie warto odbudowywać miasta krzyżackiego. Takie się pojawiały argumenty. Podczas gdy na przykład no, stolica Polski, Warszawa, jest zniszczona i na nim trzeba byłoby skupić siłę właśnie narodu na odbudowie stolicy, więc te głosy także się pojawiały. No i doszło po prostu do dyskusji, czy odbudowywać Gdańsk tam, gdzie był, czy na przykład przesunąć centrum miasta bliżej morza, pojawiły się takie głosy. Albo czy może to centrum ulokować we Wrzeszczu, który jednak był no mniej zniszczony niż centrum miasta. Tam się zachowało dużo budynków mieszkalnych. Były w ogóle pomysły, żeby przenieść stolicę województwa. No, Gdańsk był tutaj największym miastem w regionie i został ogłoszony stolicą województwa bardzo szybko, ale władze Gdyni na przykład lobbowały za tym, żeby to jednak Gdynia była stolicą województwa gdańskiego. No jeszcze padł pomysł Sopotu. Sopot także był mniej zniszczony i faktycznie tam władze wojewódzkie w pierwszym okresie powojennym się ulokowały. Jednak ostatecznie zdecydowano, że Gdańsk, to też było względy propagandowe, powinien zostać stolicą województwa. No i wtedy się taka dyskusja rozpoczęła, jak ma wyglądać co to centrum w ogóle Gdańska, czy odbudowywać w formach historycznych, czy może nowoczesnych. Więc ta decyzja, ta dyskusja trwała na kilka miesięcy, przeciągała się. Ale tutaj taką istotną rolę mieli konserwatorzy zabytków z generalnym konserwatorem zabytków Janem Zachwatowiczem, który był za tym, żeby odbudować Gdańsk w formie historycznej, przynajmniej główne miasto. I ta decyzja pod koniec 1947, na początku 1948 roku została właśnie przez Jana Zachwatowicza ogłoszona w Gdańsku.
3: I jak ten plan wygląda? Czy właśnie bardziej, znaczy, czy architektura miała przywrócić tą zniszczoną, czy bardziej przystosować się do zapotrzebowań?
2: To jest właśnie najciekawszy chyba wątek w tym wszystkim, że tutaj przy odbudowie trzeba było wprowadzić, czy korekty w ogóle, trzeba było do niej podejść w taki sposób właśnie, żeby dostosować do współczesnych wymagań, współczesnej urbanistyki. W okresie międzywojnia podnoszono właśnie, wiele głosów było, że ludzie mieszkają w kiepskich warunkach i trzeba budować w inny sposób. I tak naprawdę zniszczenia wojenne spowodowały, że w całej niemal Europie tej dotkniętej wojną pojawiła się szansa, żeby w tych miastach dotkniętych zniszczeniami właśnie wprowadzić te nowoczesne osiągnięcia. Czyli w skrócie, każdy mieszkaniec ma prawo do mieszkania przebiewnego, nasłonecznionego i z zielenią pod oknem. Przed wojną w wielu sercach miast, w tym w Gdańsku właśnie, to zagęszczenie zabudowy w tych dawnych dzielnicach było tak duże, że wiele mieszkań było ciemnych, pozbawionych też oczywiście udogodnień, typu woda bieżąca, prąd, gaz, zawilgoconych, zaszczurzonych, tak, że nie żyło się najlepiej. No i powoli postanowiono połączyć właśnie ten aspekt zabytkowy z przywróceniem tego pięknego krajobrazu Gdańska z nowoczesnymi wytycznymi urbanistyki, czyli z redukowaniem właśnie tej zabudowy na podwórzach, nie odbudowywano oficyn, tylko stworzono właśnie warunki przyjazne mieszkańcom w pełni.
3: A jak to wyglądało z perspektywy takiego mieszkańca życie w Gdańsku podczas tak naprawdę całkowitego zniszczenia?
2: No tak, przede wszystkim problemem było to, w Gdańsku, też w innych zniszczonych miastach, brak mieszkań przy jednoczesnym w Gdańsku dużym naporze do nowych mieszkańców. W Gdańsku rozwijała się stocznia i port dynamicznie, więc potrzebni byli nowi pracownicy i dla nich też potrzebne były nowe mieszkania, więc to sprawiało, że Gdańsk był bardzo przeludnionym miastem. Zagęszczenie w tych mieszkaniach było niesamowite. Najgorsza sytuacja panowała w takich właśnie dzielnicach jak Nowy Port czy Orunia. Ludzie zajmowali ruiny, urządzali tam się prowizorycznie. Mamy takie relacje, że te budynki zniszczone w mniejszym stopniu, właśnie we Wrzeszczu, miał być odbudowywane w planie tam 3-letnie, później właśnie dokończono tą odbudowę i nieraz nie nadążano z rozpoczęciem budów, bo wprowadzali się ludzie po prostu w te ruiny i trzeba było znowu znaleźć mieszkanie dla tych osób, je wyeksmitować i przystąpić do odbudowy tych mieszkań. Także warunki w mieście były do mieszkania nie były najłatwiejsze. Do tego problemy z aprowizacją. W tych 3 miesiącach brakowało żywności, ludzie hodowali nawet w centrum miasta właśnie zwierzęta. Ten problem tam ciągnął się przez wiele lat. Zresztą, że krowy, kozy, owce można było spotkać niemal w każdym zakątku Gdańska i pod koniec lat 50. zaczęto ograniczać tą hodowlę w ogóle zwierząt w mieście, wypychać się na przedmieścia, ale jeszcze właśnie w 62 roku na Oruni takie mamy relacje, że przy domu po prostu jeden z sąsiadów hodował świnie i tam był problem z tym inwentarzem właśnie i z zachowaniem czystości. Także zachęcano wiele ludzi, żeby zakładali ogrody, żeby tam hodowali warzywa. To też miało przyspieszyć proces odgruzowywania miasta właśnie i jednocześnie zabezpieczenie żywności dla tych mieszkańców. Także tak, ten pierwszy okres był na pewno niełatwy i ludzie musieli z dużym wyrzeczeniem właśnie
4: pracować i mieszkać tutaj.
3: I właśnie jak to wyszło w praktyce? Czy ci mieszkańcy angażowali się, słuchali się do właśnie tych, no nazwijmy to, restrykcji?
2: Czy no musieli, no tak, no były wytyczne, w sensie wypracowano też oczywiście społecznie, nad czym społecznym był w tamtych czasach eksploatowany. Natomiast no, w tym początkowym okresie no, ludzie pracowali po prostu za jedzenie. To było tak, że przy stołówkach zakładowych jedzenie otrzymywali pracownicy, teraz ich właśnie rodziny. No i tak to właśnie wyglądało. Inaczej być nie mogło. Także te plany wytyczone przez urbanistów no, były realizowane dużym wysiłkiem.
3: Jakie były największe trudności podczas odbudowy? Czy to były materiały, czy to były...
2: Tak, to przez cały okres w ogóle Polski Ludowej brakowało materiałów budowlanych. Dosyć szybko zaczęto odzyskiwać cegły z tych tuin. Wiele było problemów, trzeba było zorganizować pracę, znaleźć specjalistów, to też właśnie brakowało karty przecież tutaj specjalistycznej. W Gdańsku zaczął działać bardzo szybko na Politechnice Wydział Architektury po to, żeby właśnie kształcić przyszłych architektów i urbanistów, których właśnie no, brakowało i ludzie zaraz po studiach, jeszcze na studiach ludzie tutaj projektowali, pracowali. Jednocześnie właśnie no, to był ciężki okres, ale w pewnych aspektach właśnie no, ci młodzi ludzie mogli zawodowo zaistnieć, tak? Jeżeli chodzi o tą architekturę, ale także później te budynki już stanęły tutaj, mówię oczywiście o głównym mieście. Plastycy mogli przystąpić do dekoracji odbudowanego miasta, także w pewnym tutaj wymiarze dla akurat tutaj sztuki architektury no, to był taki jednak okres naprawdę dobry i który się nigdy nie powtórzył po prostu.
3: Było w większości główne miasto zniszczone i odbudowane, ale czy są jakieś takie perełki, które można by wymienić, które dziś możemy zobaczyć, które są skutkiem tej odbudowy?
2: Za jakieś ciekawe kreacje konserwatorskie. No, całe główne miasto właśnie jest takim osiągnięciem konserwatorskim. Mamy też w wielu miejscach, mimo tej kompletnej ruiny, wykorzystywano autentyczne elementy przekroży, na przykład rzeźb, także one są umieszczone nie zawsze na miejscu. Czasami po prostu portale przynoszono w inne miejsce, gdzie lepiej mogą się prezentować. Także to jest no cała mozaika tutaj właśnie przymieszanych ciekawych elementów. No ciężko mi tutaj powiedzieć tak szybko, to jest szczególnie ciekawe i atrakcyjne, no bo każda ulica na głównym mieście nas może zaskoczyć. Warto też zaglądać właśnie za kamarki i tam szukać ciekawych elementów. Także no, polecałbym oglądanie z uwagą właśnie całego głównego miasta.
3: To może też odwrotnie. No parę budynków się ostało, czy właśnie warto coś zobaczyć z tych, które przetrwały?
2: No oczywiście, no zachowały się kościół świętego Mikołaja, on ma wnętrza zachowane i w tych właśnie budynkach też nie są zniszczone. Polecam poddasza, czy w Kościele Świętej Trójcy, czy właśnie w ratuszu na Korzennej, tam gdzie są oryginalne belki. To jest ciekawe, bo te poddasze wygląda jak po prostu okręt, tylko przykręcony do wiry dnem. No i tam można właśnie te jeszcze średniowieczne nieraz belki zobaczyć na miejscu, które miało być. Ta budowa powojenna zakładała przywrócenie Gdańska tego z okresu I Rzeczpospolitej. Odbudowywano budynki w stylu do XVIII wieku, do klasycyzmu, czyli mamy gotyk, renesans, manieryzm, barok, rokoko i klasycyzm i na tym kończono. Ten XIX wiek, kiedy Gdańsk był miastem pruskim, panował eklektyzm, style historyczne, czyli neogotyk, neobarok, uważano w tym okresie powojennym za niewartościowe i nawet poważnie rozmyślano, czy będzie zebrać budynek dworca głównego, zbudować nowy gmach, czy hali targowej i tam zbudować nowy gmach. Jeden z ostatecznie te budynki pozostały, to też były kwestie ekonomiczne.
0: SK Trójmiasto News.
1: Pora na magazyn reporterów Iwo Pastuszka. Gdańsk to jedno z tych miast, które po wojnie musiały narodzić się na nowo. Wracamy do rozmowy z Klaudiuszem Grabowskim z Muzeum Gdańska, by przyjrzeć się temu niezwykłemu procesowi odbudowy. Zrujnowany, wypalony i niemal wymazany z mapy, kilka lat później znów tętnił życiem. Zrekonstruowany z odwagą w tworzeniu nowej tożsamości. Odbudowa Gdańska była nie tylko aktem technicznego wysiłku, lecz także symbolicznym gestem przywracania pamięci i dumy z historii miasta. Dzisiaj Gdańsk jest miastem, w którym historia spotyka się z nowoczesnością w niemal każdym zakątku. Ulice i place odwołują się do barokowych korzeni, zabytkowe kamienice sąsiadują z nowoczesnymi biurowcami, a w miejskim krajobrazie widać ślady wpływu wielu epok. W ostatnich latach władze miasta pozwoliły jednak na powstanie nowoczesnych budynków, które nie zawsze harmonijnie wpisują się w historyczny charakter Gdańska, co wywołuje mieszane reakcje wśród mieszkańców. To sprawia, że kwestia równowagi między zachowaniem dziedzictwa a rozwojem współczesnej architektury staje się jednym z ważniejszych tematów w debacie o współczesnym Gdańsku. Czy pana zdaniem reakcje mieszkańców są uzasadnione?
2: Ta budowa powojenna zakładała przywrócenie Gdańska tego z okresu I Rzeczpospolitej. Odbudowywano budynki w stylu do XVIII wieku, do klasycyzmu, czyli mamy gotyk, renesans, manieryzm, barok, rokoko i klasycyzm i na tym kończono. Ten XIX wiek, kiedy Gdańsk był miastem pruskim, panował eklektyzm, style historyczne, czyli neogotyk, neobarok, uważano w tym okresie powojennym za niewartościowe i nawet poważnie rozmyślano, czy będzie zebrać dworca głównego, zbudować nowy gmach, czy hali targowej i tam zbudować nowy gmach. Ostatecznie te budynki pozostały, to też były kwestie ekonomiczne. Postawienie nowych obiektów tego typu, no to oczywiście dużo pieniędzy, więc te budynki przetrwały, te pomysły z lat 60., to były lata 60. Od lat 90. obserwujemy w Gdańsku taką żywiołowe zainteresowanie całą przeszłością Gdańska, także tym XIX wiekiem. I wiele osób uważa ten wiek XIX ze względu na te właśnie ruchliwe pocztówki, widokówki, za ten okres szczytowy właśnie Gdańska i tą architekturę właśnie XIX-wieczną uważa za tą niezwykle także wartościową. Więc właśnie tak w opinii ogółu warto by wrócić do tego widoku miasta, który jednakże no nie jest tak stricte właśnie oryginalnym w przestrzeni miasta i wartościowym. Ten okres, jak mówiłem, do rozbiorów był okresem rozkwitu miasta, później to wyglądało inaczej, więc stąd to też zmieniła się doktryna konserwatorska, bo obecnie uważa się, że odbudowa powojenna była podniesieniem kompletnie zniszczonego państwa z morza ruin i przyzwolono na odbudowę. Pamiętajmy, że budynek zbudowany na nowo w formie zabytkowej nie jest zabytkiem z punktu widzenia konserwatorskiego, to jest po prostu swego rodzaju atrapa. Także tym atrapom właśnie odmawia się statusu obiektu zabytkowego. No inaczej właśnie mówię, było po wojnie. Jakby, że teraz ta dyskusja nabrała innego charakteru. No i z mojego punktu widzenia trzeba każdy przypadek też rozpatrzyć, myślę tutaj, indywidualnie, bo nie wszędzie pasuje właśnie wprowadzenie zupełnie nowoczesnej formy, ale też nie możemy tworzyć właśnie swego rodzaju Disneylandu, tak? I kreowaniu czegoś, czego nigdy nie miało miejsca. Taka ulica na przykład Stąpiewna, wydaje się odbudowana w latach 90. zbudowana, może nie odbudowana. Wygląda ta jedna z pierzei na taką odbudowaną, jak to jest, no, kreacja konserwatorska, bo tam są duże zmiany do tego, jak to naprawdę wyglądało. Także dyskusja, no, jest ciekawa, łatwa, ale trzeba ją, myślę, prowadzić.
3: Jeżeli ktoś chce zagłębić się w ten temat, to może zobaczyć wystawę w Katowni. Właśnie, co na niej zobaczyli?
2: Tak, wystawa Gdańsk piękniejszy niż kiedykolwiek. Sam tytuł już mówi właśnie, jakie było podejście, to akurat cytat z wypowiedzi jednego z polityków, który zapowiedział, że Gdańsk z tego morza ruin będzie podniesiony piękniejszy niż kiedykolwiek. To wskazuje na to, na te zapędy właśnie i zakusy w kreowaniu przestrzeni i miasta. Ale sama wystawa pokazuje, no, ten trud niewątpliwy, czyli od zniszczeń przechodzimy przez dyskusję na temat, czy warto odbudowywać Gdańsk, już do samej realizacji, do samych kulis odbudowy. Prezentujemy więc koncepcje, które nigdy nie powstały przy odbudowie, zabudowie Śródmieścia Gdańska, takie całkowicie fantastyczne jak wzbudowanie w miejscu obecnego forum olbrzymiego domu kultury, trochę na wzór tego, co powstało w Warszawie, na wzór Pałacu Kultury Warszawskiego. Prezentujemy sylwetki osób takich, no, najistotniejszych, bo oczywiście wszystkich nie dało się przybliżyć. Mamy za to listę osób biorących udział w odbudowie, listę osób, które brały udział, no, w sposób zawodowy. Ponad 1300 osób wpisali się na tą listę. Nie wpisaliśmy osób, które, no, brały udział przy odbudowywaniu, bo to, no, wiele tysięcy nazwisk, ale te wszystkie osoby, które, no, wiemy, że co robiły, czy były projektantami, czy rzemieślnikami, czy nawet administracyjnie pracowało przy budowie, na tej liście umieściliśmy. No i zwieńczeniem tej wystawy jest widok z wieży więziennej na odbudowane główne miasto, a także widok na Gdańsk w innych kierunkach. Z wieży więziennej także widać bardzo dobrze wzgórza z blokami mieszkalnymi na Suchaninie czy na Siedlcach. Widzimy piękny widok w kierunku stoczni i portu gdańskiego. Także warto przejść całą wystawę i tym widokiem cieszyć oczy na koniec.
3: Jeżeli można spytać, to właśnie tak bardziej z kwestii zawodowej, jak wyglądała praca nad tą wystawą?
2: Praca nad tą wystawą trwała kilka miesięcy. Tutaj pomagali mi od samego początku Jacek i Anna Kliksej-Zenowie, Andrzej Zagrobelny jako konsultanci spoza muzeum. Była powołana rada, która opiniowała jeszcze kształt wystawy. Rada złożona ze specjalistów, także naukowców. Tu mogę wymienić profesor Małgorzatę Milanowską, profesora Jacka Frydrycha, profesora Piotra Lorenza i także jeszcze kilka innych osób. Więc na każdym etapie wystawa była opiniowana, dopuszczana do dalszych prac, no i zakończeniem tych prac było oczywiście uruchomienie wystawy odbudowie wieży więziennej. Natomiast w Katowni, przecież my jesteśmy w zespole przy Damian Cydługiej, wieża więzienna, szyja i katownia. W Katowni natomiast mamy salę na wystawy czasowe i na tej sali prezentujemy wystawy związane z tematyką właśnie gdańskiej odbudowy, architektury. Pierwsza wystawa była poświęcona Grunwaldzkiej dzielnicy mieszkaniowej we Wrzeszczu, takim nowym centrum Wrzeszcza, zbudowanym po wojnie. A teraz prezentujemy wystawę poświęconą twórczości Wacława Tomaszewskiego. Tomaszewski przed wojną był jednym z głównych architektów budujących Gdynię. Po wojnie zamieszkał w Gdańsku i dalej pracował na Politechnice Gdańskiej jako dokładowca, ale także jako architekt czynny i po wojnie w Gdyni zaprojektował dworzec, a w Gdańsku zaprojektował pierwsze budynki powoli zbudowany naprzeciwko dworca, czyli Hotel Monopol, biurowiec miasta projektu, dom bankowca i we wrześniu dom książki jeszcze Tomasz Sasnie zaprojektował. Także na sali sądowej w Katowni będziemy w dalszych latach prezentować dalsze takie szczegółowe aspekty związane z Gdańskiem powojennym i mam nadzieję, że te wystawy będą przyciągać coraz więcej publiczności.
3: Mhm. A jeszcze również a propos pracy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie artefaktów, to złe słowo, ale źródeł. Skąd zyskujecie informacje na temat całej historii?
2: Bo oczywiście mamy jeszcze możliwość kontaktu z ostatnimi jakby świadkami, uczestnikami odbudowy lub już z ich rodzinami. To oczywiście minęło już nieco lat od tej pierwszej fazy odbudowy, więc czasami to już są właśnie dzieci tych osób. No, do tego dochodzi oczywiście praca w archiwum, szukanie właśnie informacji, ale właśnie stworzenie wystawy i przyszłe powołanie oddziału odbudowy Gdańska sprawia właśnie, że te prace możemy w spokoju prowadzić i poszerzać swoją wiedzę na temat powojennego obrazu miasta.
3: To pytanie na koniec, podsumowujące. No jest wielu mieszkańców Gdańska, którzy nie są zainteresowani tematem. Dlaczego warto zgłębić?
2: Myślę, że w ogóle proszę zauważyć, jak warszawiacy są dumni z odbudowy swojego starego miasta i jak na tym oparli też swoją tożsamość, prawda? Myślę, że gdańszczanie, jak pan powiedział, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, a odbudowa Gdańska, ta doszła do skutku, jest niewątpliwie podstawą sukcesu obecnego miasta Gdańska. Gdańsk dużo czerpie z turystyki. Jesteśmy bardzo chętnie odwiedzanym miastem. Obok Warszawy, Krakowa, właśnie Gdańsk. Przyciągamy coraz więcej gości, a to się wiąże z tym, jak badania wykazały. Badania wykazały, że turyści odpowiadają, że najchętniej do Gdańska przyjeżdżają i jadą, korzystają z plaży, ale także z odbudowanego centrum miasta właśnie, zabytkowego. To ich przyciąga, więc myślę, że to, co jest podstawą naszego sukcesu, to właśnie to miejsce, czyli odbudowane centrum Gdańska. Także myślę, że powoli zbudujemy tą świadomość, bo myślę, że to jest istotne, w budowaniu tożsamości gdańszczan. W ogóle taka jest misja naszego muzeum. Więc tak jak warszawiacy właśnie są dumni ze swojego miasta, zresztą z tego czasu robiliśmy badania na temat, sondowaliśmy właśnie, czy taka wystawa o budowie powinna zaistnieć. Znaczy, my byliśmy przekonani, że tak, ale jeszcze chcieliśmy zrobić badania publiczności. Te badania w Gdańsku wykazało, że tak, że taka wystawa będzie potrzebna. I drugą grupą, jaką badaliśmy, byli właśnie warszawiacy, bo mieszkańcy województwa mazowieckiego są naszymi najczęstszymi gośćmi, dlatego ich potrzebowaliśmy do badań. I warszawiacy, co ciekawe, byli bardzo zdziwieni, bo byli przekonani, że to Warszawa była tak mocno zniszczona, a Gdańsk, myślę, że był uszkodzony może w ten sposób i nie był tak zniszczony. I nawet wyrazili takie byli zdziwieni, że długa nie jest oryginalna, bo chociaż myśleli, że to jest właśnie oryginalne, ale nie. Trzeba było wyjaśnić, że Gdańsk tutaj właśnie od podstaw został odbudowany. byli zdziwieni, ale przez to właśnie to też nam wskazało, że trzeba mówić o budowie, wskazywać, jak Gdańsk był zniszczony. To robi duże wrażenie. Na dole, zanim wchodzimy na ekspozycję, mamy zdjęcie, duże zdjęcie zniszczeń Gdańska i przewodnicy turystyczni przychodzą z grupami i opisują te zniszczenia. To zawsze wywołuje duże zainteresowanie, szok i niedowierzanie, jak można odbudować miasto. A jeszcze nowe teraz obecnie ten aspekt bardzo nieprzyjemny, niefajny, wojny na Ukrainie i wielu gości z Ukrainy także jest podnoszonych na duchu, jak pokazujemy właśnie to, jak Gdańsk został budowany. I chcą już czerpać właśnie przykład, już są przecież rozmowy, spotkania, dyskusje, jak ma wyglądać odbudowa miast zniszczonych na Ukrainie właśnie.
0: SK Trójmiasto News.
1: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu ruszy za 2 lata. Dodatkowo już w przyszłym roku rozpoczną się pierwsze prace infrastrukturalne. Inwestycja przyniesie około 4000 miejsc pracy i docelowo pokryje około 15% zapotrzebowania Polski na energię. O szczegółach projektu rozmawiam z prezesem Polskich Elektrowni Jądrowych Markiem Woszczykiem.
4: Na jakim etapie jest aktualnie budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu?
5: Dzisiaj jesteśmy już na etapie prac fizycznych, ale wciąż jeszcze przygotowawczych. Formalna budowa rozpocznie się, tak chcemy, celujemy w grudniu 2028 poprzez położenie betonu pod pierwszy blok jądrowy. Formalnie w biznesie jądrowym właśnie wtedy uruchamia się budowę. Do tego czasu potrzebujemy pozyskać odpowiednie jeszcze pozwolenia

0: operacyjny, to oczywiście to nie w żaden sposób nie warunkuje charakteru negocjacji, no bo to jest, negocjacje trwają z reguły tak długo, jak muszą trwać, no ale trzeba mieć jakąś tam widną, aby mobilizować się obustronnie do tego, żeby nadawać odpowiednie tempo tym rozmowom. Także widzimy, jesteśmy już obecni w terenie, mamy przygotowany plac budowy w tym sensie, że jest on już pozbawiony roślinności. Tuż po świętach Wielkiej Nocy powinniśmy zamknąć ten etap oczyszczania terenu z roślinności. Realizujemy ogrodzenie terenu, realizujemy prace budowlane dotyczące zapewnienia zasilania okrężnego naszego przyszłego placu budowy. No i prowadzimy już mikroniwelację, czekamy też na pozwolenie znowu od Pani Wojewody Pomorskiej na drugą fazę prac przygotowawczych, już troszkę pogłębionych ingerencji w teren. Myślę, że w drugiej połowie roku, jeżeli wejdzie w życie do systemu prawnego instytucja wstępnych robót budowlanych, no to wtedy będziemy już prowadzili głębokie wykopy pod przyszłe fundamenty, kilkanaście metrów wykopów pod fundamenty reaktorów, jak powiedziałem. I w maju, jeszcze wcześniej tego roku, już powinny się pojawić w okolicach naszego placu budowy maszyny, ciężki sprzęt, ludzie PKP PLK oraz GDAKi, czyli tych instytucji, które odpowiadają za wybudowanie infrastruktury towarzyszącej naszej inwestycji, czyli linii kolejowej i drogi krajowej, która z S6 połączy nasz plac budowy. Także będzie można już zobaczyć tam ciężki sprzęt i aktywność w tym wymiarze. Ja powiedziałem, nasze maszyny, nasz ciężki sprzęt ma szansę wjechać w drugiej połowie roku na plac budowy. No i wtedy można powiedzieć, tak formalnie budowa się jeszcze nie rozpocznie, chociaż formalnie, no ale faktycznie oczywiście będziemy już wtedy realizować prace budowlane.
1: Dlaczego właśnie ta lokalizacja?
0: To było przesadzone bardzo szerokimi, zresztą czasochłonnymi, wieloletnimi analizami. Kilka lokalizacji pomorskich wchodziło w grę. Ostatecznie ta okazała się najlepsza z punktu widzenia tej technologii, którą wybraliśmy. Oczywiście mieliśmy w rezerwie jeszcze około żarnowieckie lokalizacje. Są wymogi, aby mieć dwie. Natomiast ostatecznie decyzja, zresztą potwierdzona administracyjnie, to jest właśnie Rubietowo Kopalino. Ja bym powiedział z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to względnie mało zaludniony obszar. To po pierwsze, więc jakby nasz wpływ na życie mieszkańców jest relatywnie mniejszy. A drugie, budujemy naszą elektrownię w tak zwanym obiegu otwartym chłodzenia, czyli będziemy chłodzić w związku tylko elektrownię, czy wykorzystywać do chłodzenia elektrowni wodę morską z Bałtyku. I tutaj był najłatwiejszy dostęp do tej wody chłodzącej w stosunku do innych lokalizacji. Dlatego wybór padł właśnie na tą lokalizację. Czy było jeszcze cały szereg innych czynników, środowiskowych, logistycznych, ale te dwa najważniejsze bym wymienił.
1: Jaka to będzie technologia?
0: To jest technologia amerykańska reaktorów trzeciej generacji plus, AP1000 formalnie. Natomiast jest to jedyna na świecie w tej chwili dostępna technologia wyposażona w pełni pasywne systemy bezpieczeństwa. Co to oznacza? To oznacza, że gdyby miało dochodzić jakiegokolwiek zdarzenia tak zwanego krytycznego, które groziłoby wyciekiem substancji promieniotwórczych, czy w ogóle niekontrolowaną emisją promieniowania jonizującego, to ta elektrownia dzięki siłom natury, grawitacji, wzrostowi, ciśnienia, temperatury, automatycznie wprowadzi się w stan bezpieczny i zapobiegnie tego typu zdarzeniom. Analizy probabilistyczne, czyli prawdopodobieństwa zajścia tutaj zdarzeń krytycznych, wskazują, że mówimy o prawdopodobieństwach rzędu 1 do 10 milionów. Żeby to zobrazować, to jest mniej niż prawdopodobieństwo uderzenia komety w Ziemię, że dojdzie tutaj do zdarzenia krytycznego. Tutaj absolutnie przy tej technologii nie ma mowy o powtórce z Czarnobyla, o powtórce z Fukushimy, z Three Mile Island i tego typu katastrof, które gdzieś możemy znaleźć w internecie i o nich sobie poczytać. Po prostu nie ma możliwości, aby doszło do takiego zdarzenia. Absolutnie tutaj ta technologia jest w tej chwili najbardziej bezpieczną, dostępną i co więcej, ona jest sprawdzona. Mamy dwa reaktory w Stanach Zjednoczonych, czyli Westinghouse, od którego to importujemy tę technologię, tam prowadzi ruch tej elektrowni, oraz cztery jednostki w Chinach w tej chwili, czyli to jednostki pracujące, wiemy jak są eksploatowane, także jakkolwiek dla nas jest to tak zwany projekt folk, first of a kind, no to z punktu widzenia dostawcy tej technologii to jest next of a kind, czyli kolejny już z rzędu reaktor, który będzie funkcjonował.
1: Wspomniał Pan już o katastrofach. Niektórzy mają takie przeświadczenie, że istnienie elektrowni jądrowej to już promieniowanie obok tworzy. I właśnie, czy to mit, prawda?
0: No w jakimś sensie jest to prawda, tylko zapewniam, że te poziomy radiacji są odpowiednio kontrolowane i są naprawdę minimalne. No przecież w samym obiekcie elektrowni pracują ludzie, tak? I oczywiście oni są codziennie opomiarowywani tak naprawdę, jeżeli chodzi o ich ekspozycję na poziom promieniowania jonizującego, ale te obiekty funkcjonują w całym świecie. W tej chwili jest ponad 400 reaktorów, 410, 440, to zależnie od źródła.

0: Dzisiaj reaktor funkcjonuje, no i zdarzenia krytyczne są naprawdę niezwykle rzadkie. Nie sobie, że w ogóle ich nie ma, ale są niezwykle rzadkie. Nie słyszymy o tego typu katastrofach. Znaczy, no to jest podobnie jak z lotnictwem, tak? Czyli katastrofy lotnicze są szczególnie nagłaśniane, ale jeżeli się to porówna do liczby lotów wykonywanych codziennie, ne? To liczba katastrof jest naprawdę najmniejsza. Dużo bardziej ryzykowna jest jazda samochodem czy nawet rowerem, a może i spacer nawet. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, energetyka jądrowa tak wiąże się z ryzykiem, dlatego bezpieczeństwo jest tutaj pierwszoplanowe i dlatego też między innymi inwestycja w wybudowanie elektrowni jądrowej tyle trwa. Dlatego, że podlega ona bardzo ścisłym i szczegółowym analizom, rygorom właśnie pod kątem bezpieczeństwa. My jeszcze w tym miesiącu, czyli w marcu 2026, wystąpimy do polskiego regulatora technologii jądrowych, Państwowej Agencji Atomistyki, o tak zwane zezwolenie na budowę. W kolejności potem będzie zezwolenie na eksploatację, które będziemy aplikowali, potem zezwolenie, jeszcze wcześniej zezwolenie na uruchomienie tego obiektu, a na koniec, no, mamy na widze 100 lat, zezwolenie na likwidację tego obiektu. Także jest to ściśle kontrolowany biznes, inwestycja jest ściśle pod ścisłą kontrolą regulatora. Musimy spełniać bardzo rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego, ochrony przed promieniowaniem. Sama elektrownia też będzie miała wyznaczone tak zwane strefy bezpieczeństwa, więc proszę się nie martwić, wpływ działu tutaj na środowisko i na ludzi będzie absolutnie kontrolowany, nie zagrażający w żaden sposób życiu. To jest bardzo bezpieczna technologia.
1: Sama budowa oraz potem przyszłe działanie elektrowni, ile to będzie miejsc pracy?
0: W szczycie ponad 10 tysięcy pracowników, ten szczyt to jest 3 do 4 lat, a tak średnio rzecz biorąc około 3 do 4 tysięcy, to jest w trakcie budowy, samych pracowników na starcie. Natomiast już po uruchomieniu elektrowni, oddaniu jej eksploatacji szacujemy, że będzie to między 800 a 1000 pracowników dla tej konkretnej technologii. To jest podobna liczba pracowników jak przy innych typach reaktorów. No, mamy tutaj 3 bloki, każdy z nich będzie wymagał obsługi od 200 do 300 osób, przy czym samych tak zwanych white collars, jak ja mówię, czyli samych operatorów elektrowni, to jest kilkadziesiąt osób na jednej zmianie, reszta to są pracownicy zaplecza ochrony. Także powiedziałem między 800 a 1000 osób docelowo. No i to jest szansa dla kadry, dla bardziej młodych ludzi, którzy, no zresztą mogę potwierdzić, jest bardzo duże zainteresowanie pracą w naszym nowo otwartym biurze w Gdańsku. Zdaje się, że będziemy je zapełniali zdecydowanie szybciej niż planowaliśmy. Mamy ponad miarę aplikacji, to znaczy mamy z kogo wybierać, także zainteresowanie jest ogromne. Co nas z tej strony cieszy, a też nie dziwi, no, budujemy inwestycję, która będzie funkcjonować co najmniej 60 lat, z relatywnie prostą możliwością przedłużenia jej pracy o kolejne 20 lat, pod warunkiem, że oczywiście regulatorzy się na to zgłoszą, a być może nawet postulat. Takie wielodekadowe okresy eksploatacji, no, są potwierdzone pracą innych elektrowni, chociażby francuskich tutaj w Europie, ale też na świecie. Więc budujemy coś, co będzie tutaj na dobre wpisywało się w krajobraz gospodarczy i Polski, i Pomorza. No i to jest szansa na dział rozwój kariery zawodowej, trwałe związanie się z tym biznesem dla ludzi, którzy dopiero w tej chwili zaczynają swoje życie zawodowe. Określam 60 lat eksploatacji, więc doskonale dwa pokolenia elektrownia pracowników, operatorów może obsłużyć. To doskonałe miejsce bezpiecznej pracy są przy ciekawej lokalizacji, bo budujemy naszą elektrownię w rejonie niezwykle atrakcyjnym turystycznie. Piękny obszar wybrzeża, piękne środowisko. No i Pomorze samo w sobie jest atrakcyjne, myślę. Przynajmniej z mojego punktu widzenia jestem Pomorzaninem. Nie urodziłem się w Gdańsku, ale jestem z Pomorza i doceniam walory tej części Polski. Także cieszy nas akurat ten fenomen entuzjazmu w energetyce jądrowej, zainteresowania młodych ludzi, dopiero wchodząc na rynek z energetyką jądrową.
1: Wraz z miejscami pracy powstanie również infrastruktura. I właśnie co dokładnie?
0: Infrastruktura to jest nie tylko sama elektrownia. 300 hektarów w tej chwili plac budowy obejmuje, ale będzie oczywiście docelowo troszkę mniejszy. Część lasu, którą w tej chwili musieliśmy wyciąć, zostanie przez nas odrestaurowana, a może nawet całe 300 hektarów. Mamy tutaj ambicje większe niż te, nazwijmy, wymogi decyzji środowiskowej, które na nas administracja środowiskowa kraju nałożyła. Dodatkowo potrzebujemy oczywiście całej logistyki, aby w trakcie budowy, czy na potrzeby budowy, dostarczać i ludzi, i materiały, a już po oddaniu elektrowni do eksploatacji, no, też będziemy musieli dostarczać i ludzi, i materiały, tylko oczywiście już w innym zupełnie zakresie. Budujemy infrastrukturę kolejową, nie my jako inwestor koordynujemy tego typu działania. Tutaj współpracujemy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jeżeli chodzi o połączenie naszej przyszłej elektrowni z systemem dróg krajowych. Współpracujemy i z samorządem gminnym i powiatowym na rzecz odrestaurowania, zmiany, przebudowy dróg, które już dzisiaj wykorzystujemy na potrzeby naszej budowy. Chcemy być odpowiedzialnym inwestorem. Jeżeli niszczymy infrastrukturę drogową, to jest naturalne zużycie. Mam wzmożony ruch, wykorzystujemy te drogi na potrzeby naszej budowy, więc musimy je utrzymać w należytym porządku, tak aby chciałem w najmniejszym stopniu możliwym wpływać również w życiu mieszkańców. Dwa PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe, realizują części, odpowiednie części infrastruktury kolejowej, także dostęp poprzez kolej będzie do naszego placu budowy, a później do eksploatowanej elektrowni tutaj zapewniony z różnych miejsc Pomorza. Budujemy infrastrukturę hydrotechniczną, konkretnie realizuje to Urząd Morski Gdyni, tak zwany MOLF. Nie mylić z MOLO, jest to infrastruktura hydrotechniczna służąca do załadunku i rozładunku ciężkich elementów potrzebnych do wybudowania elektrowni, a później do eksploatowania elektrowni. Będzie ona tutaj służyła. Musimy pomyśleć także o pośrednich miejscach składowania i rozładunku naszych towarów. Tutaj prowadzimy rozmowy z Portem Gdańsk, z Portem Gdynia, generalnie z biznesem Trójmiasta, tak aby wspomógł nas w realizowaniu tej inwestycji, a przy okazji też to był pewien know-how. Mówiąc krótko, zarobił przy okazji tej inwestycji, tak też traktujemy tutaj local content. Powiedziałem, że po uruchomieniu elektrowni będzie tam pracowało około 1000 osób, samych pracowników, a przyjmując polski model 2+2, to mamy 4000 osób, które pojawi się w gminie, którą dzisiaj zamieszkuje około 4-5 tysięcy osób, więc co najmniej podwoimy tutaj liczbę mieszkańców w tym terenie, a do tego jeszcze dodajmy na cały mikrobiznes, który się tutaj powinien pojawić, zaplecze gastronomiczne, jakaś rozrywka, zaplecze tak zwane bytowe, dodatkowe usługi lokalne. Myślę, że powstanie tutaj miasto jakości co najmniej powiatowej. Rozmawiamy z gminami, nawet wczoraj byłem tutaj na rozmowę z wójtem gminy Choczewo. Symbolicznie przekazaliśmy niemałą kwotę 2,5 miliona złotych na pomoc gminie w przygotowaniu, zaprojektowaniu nowej drogi dojścia na plażę. Myśmy tą tradycyjną drogę, ulicę Morską, zajęli przez naszą inwestycję. Czujemy się zobowiązani do tego, aby zapewnić dostęp czy turystom, czy też ludności miejscowej nadal do pięknej plaży w okolicach właśnie latarni Stilo. Więc ta infrastruktura towarzysząca tym celom komunalno-bytowym też w nią inwestujemy, ona też będzie tutaj powstawała, natomiast same gminy mają już szeroko zakrojone plany. Zresztą nie tylko elektrownia jądrowa w tym terenie powstaje, bo elektrownia jądrowa jest troszkę, mam wrażenie, jak magnes dla innych inwestycji energetycznych. Niedaleko Żernowca powstaje drugi co do wielkości w tej części Europy magazyn energii. Zresztą w przyszłości nie wykluczamy, że i my jako elektrownia jądrowa będziemy wykorzystywali zdolności techniczne tego magazynu. Na morzu nieopodal powstają farmy wiatrowe o porównywalnej naszą elektrownią mocy. Wiemy o deklaracjach prywatnych inwestorów zagranicznych, którzy chcą tu też posadawiać tak zwane data center. No więc tu się będzie bardzo dużo działo i to będzie wymagało po prostu zmiany, unowocześnienia tej infrastruktury. Myślę, że ma tu szansę powstać naprawdę, jeśli nie aglomeracje, to naprawdę, naprawdę takie otoczenie urbanistyczne, które zmieni naprawdę i to w dobrym kierunku zmieni oblicze tego regionu przy zachowaniu walorów turystycznych.
2: SK Trójmiasto News.
1: Pora na magazyn reporterów Iwo Pastuszka. Gdańsk to miasto o wyjątkowo bogatej tradycji lokalnych opowieści i legend. Obok zapisanej w kronikach historii funkcjonują tu także przekazy ustne o duchach, niezwykłych wydarzeniach i bohaterach, którzy na stałe wpisali się w miejską wyobraźnię. To właśnie w Gdańsku diabeł miał pomagać przy budowie żurawia, bogaty kupiec z ulicy Mariackiej został karany za chciwość, a na targu węgowym wciąż pojawia się duch czarnej przekupki. Takie opowieści nie są jedynie bajkami, pokazują sposób myślenia dawnych mieszkańców i wierzenia ich obyczaje, a jednocześnie współtworzą tożsamość miasta. I wraz ze mną Krzysztof Jachimowicz z Muzeum Gdańska, który od lat zajmuje się lokalnymi legendami. Które legendy uważa pan za najbardziej charakterystyczne dla Gdańska?
3: Więc ogólnie gdańskie legendy bym raczej podzielił tak, na takie dwie kategorie. Takie, które są poznane w Gdańsku i wszyscy myślą, że są gdańskie, ale okazuje się, że inne miasta mają bardzo podobne legendy. przykładowo zegar z Kościoła Mariackiego i historia Hansa Dillingera, który został oszczepiony przez z rozkazu Rady Miasta, żeby takiego długiego zegara nie zrobił, ale inne miasta Hanzy mają podobne legendy, więc trudno powiedzieć, czy Gdańsk był pierwszy, czy nie był pierwszy, to było naśladownictwo, czy nie naśladownictwo, czy załóżmy jest w innym mieście podobny zegar, to powiedziano, ciężko jest dziś znaleźć, bo nie ma żadnych dowodów. Są opowieści charakterystyczne tylko i wyłącznie występujące u nas w Gdańsku. Przykładowo historia mnicha, który skoszył z dachu kościoła Świętej Trójcy, się zabił, bo współbracia chcieli z kolei jego zabić, bo jego narzeczono zabili. To początki reformacji, tumult gdański, zamieszki gdańskie i według legendy ten krzyż, co jest naznaczony na dachu Świętej Trójcy, to jest miejsce jego śmierci. Są takie legendy, które są, no można powiedzieć, również typowo gdańskie, jak na przykład historia, to akurat nie jest do końca o tym, co piszą w internecie, że pan profesor Jerzy sam sobie tę legendę wymyślił, o tym psie na budynku, bo tam jak ogólnie mówiąc gdańskim Niemcem, więc to jest troszkę inna sytuacja. Ta opowieść krążyła wśród ludzi od zawsze, od kiedy ten dom istnieje, że taki pies był, nawet było jego imię podane, te brawe bursze, dzielny chłopiec, no, że psy miewają i koty ludzkie imiona, to mój kocu na przykład ma Janek na imię, więc mógł mieć pies na imię dzielny chłopiec, to nie wyklucza jedno drugiego. Mogło coś takiego mieć miejsce i to jest tylko w Gdańsku. Natomiast jeżeli chodzi o takie legendy straszące bardziej, ogólnie bym powiedział, że może to jest tak jakby taką cechą pewnej takiej kultury krajów niemieckojęzycznych, że te różne takie opowieści są straszące. One wywołują bardziej grozę niż jakąś taką radość, przyjemność. Na przykład małe dzieci czasami się kiedyś straszyło, żeby szły spać. Na przykład wierszyk o czarnej kucharce, która utnie głowę, czy jak babcia mnie straszyła, że przyjdzie śmierć, szara śmierć z Flandrii, z kosą, żebym grzecznie nie spał, bo śmierć zobaczy. To takie bardziej straszydełka, jak to się mówi. To może to jest tak jakby charakterystyka pewnego jakby etnosu. Może. Trudno powiedzieć. Na pewno nie ma w Gdańsku takich niektórych legend bardziej związanych, tak jak chociażby z Królewca, gdzie akurat no, rodzina mojego ojca związana była z Królewcem przez setki lat. Na przykład jeden z herbów, jeden z dziewic miasta, to jest korona, znaczy dłoń wynurzająca się z wody, trzymająca koronę, że tam podczas któregoś powstania z Prusów jeden z rycerzy wpadł z tych krzyżowców, którzy brali udział w tych rejzach przeciwko poganom, wpadł do rzeki, tonąc jeszcze koroną, dawał znak, że ruszajcie na pogan, więc taka legenda związana bardziej z, no, z tamtym regionem. Tego w Gdańsku nie ma. Są takie legendy, które być może stworzono niejako później, tak jak ta o żabim kruku, to jest zupełnie ciekawa historia, taka może trochę nie dla dzieci, co był ten żabi kruk, pogen fun, żabie bajoro, panie takie specjalnych zawodów na żywo nazywano w Gdańsku żabami, w Królewcu ropuchami, więc to bardziej chodzi o to, a nie o żabę i kruka jako zwierzęta. Więc tak bym nie podzielił charakterystycznie dla Gdańska. No właśnie te, które się nie powtarzają, czyli na pewno nie historia tego zegara, bo znane są, myślę, że pytam, z Porunia podobna historia. Na pewno charakterystyczna dla Gdańska jest historia krucyfiksu z kościoła mariackiego, czyli ukrzyżowany człowiek żywy, będący takim no, modelem dla rzeźbiarza, który zresztą później popełnił samobójstwo, dokonawszy dzieła powiedzmy Opus Vitae, czyli najbardziej wybitne dzieło swojego życia stworzył, tak mnie podzielił. A też bardziej takich nawet artefaktów. Jest chociażby na dworze Artusa zawieszony taki trójgraniasty grot kopii, czyli lancy turniejowej, który nazywany jest różnie. Ja go znam jako ząb smoka, smoczy ząb. Niektórzy mówią ząb diabła. Natomiast zawsze go znam jako ząb smoka i ta legenda jest związana z turniejem rycerskim, gdzie po prostu rycerz zginął od zęba smoczego, czyli trójgraniastego grotu lancy, a jego przeciwnik, który walczył w turnieju, miał mieć w herbie smoka. W tak zwanym klejnocie, czyli dekoracji wielkiego hełmu turniejowego, który powtarzał normalnie w heraldyce jako dekoracje czy elementy herbowe, miał tego smoka z papier-maszy wykonanego i wypadek miał być taki, że drzazga z tej kopii, które dokładnie pękały podczas turnieju, przecięła na tym, co szyjną ulicę, zginął. Natomiast tego również nie ma popytu w źródłach. Wiemy a propos gdańskich turniejów, że były dwa urwane palce. Na przyszłym kilkuset lat turniejów rycerskich jedna złamana noga. Natomiast nie ma żadnego, żadnych zmian jako w przypadku zejścia śmiertelnego. Natomiast rzeczywiście wisi taki płot turniejowy, kopii turniejowej przed dworem Artusa. Nazywany jest bądź to smoczym zębem. Ja go znam bardziej jako smoczy, są Drachenzahn po niemiecku. Zwany jest też zębem, zębem diabła. Ale legenda, ta przynajmniej wersja, którą znam, mówi, że ten właśnie rycerz miał w herbie smoka. Zresztą smoki w herbach występują dość często. Na przykład mamy w herbie firmy Alfa Romeo też węża, tudzież smoka, bo one w heraldyce używane są zamiennie, wąż i smok.
1: Większość legend przytaczanych przez pana jest wokół terenu głównego miasta Gdańsku. Czy jednak są jakieś legendy, które wchodzą poza ten obszar?
3: Znaczy zasadniczo jest też bardzo dużo legend kaszubskich. Bo pamiętajmy, że Gdańsk oczywiście miasto z tymi swoimi murami, z tymi zwałami, miejskimi sposami, to jest jakby jeden świat, jeden mikrokosmos. Nad pozostałym takim, już powiedział, makrokosmosem jest otaczająca Gdańsk Kaszubszczyzna, która ma swój własny baśniokrąg, własne legendy i tam jest mnóstwo takich typowo, one są bardzo, bardzo charakterystyczne z kolei dla świata słowiańskiego, więc jakieś panny wodne, jakieś panie z jeziora, różnego rodzaju takie historie i Odmina, czyli historia nazwy miejscowości Otomino pod Gdańskiem. Więc tak jakby jest inny świat, już jest to świat słowiańskiego baśniokręgu. On jest taki bardziej baśniowy, mniej mroczny. Bo tutaj mamy, jeśli chodzi o te gdańskie legendy, przynajmniej które mi znane, ktoś był, ktoś zrobił coś złego, ktoś został ukarany przez to, taki czy inny sposób. Natomiast tam to są takie bardziej już nadające się, powiedzmy, nie wiem, dla romantyków na przykład. Mógłby takie tematy wykorzystać, chociaż na przykład Mickiewicz, załóżmy, gdyby się tym zajął, gdyby się tym zainteresował. Bardziej już takie, no, epickie one są.
1: W przypadku naszych okolic istnieją również jakieś opowieści o duchach, nawiedzonych miejscach lub tajemniczych postaciach?
3: Znaczy się upiory. Jeżeli chodzi o takie miejsca związane z upiornymi opowieściami, w Gdańsku jest sporo. Czy też miejsca o jakiejś takiej upiornej historii. I to nie wcale wymyślone fikcje, tylko naprawdę, gdzie działy się rzeczy straszne. No i rzeczywiście w niektórych miejscach ci wrażliwci czują taką aurę naprawdę straszną, że to zło, które tam zadziało się w przeszłości, w jakiś sposób rzutuje też na dzień dzisiejszy. Też na przykład w przypadku gdańskiego zespołu Przedbrania, Przedbramia, zwanego Gdańską Katownią, jest mnóstwo opowieści o tam jakichś zjawach, duchach, zjawiskach takich, powiedzmy, jeszcze aktualnie niewyjaśnianych przez naukę, bo ja jestem osobiście zwolennikiem, że ani nie można mówić o magii, ani zjawiskach nadprzyrodzonych, tylko bardziej o rzeczach, których na dzień dzisiejszy nauka nie może wyjaśnić. To, że my dzisiaj rozmawiamy na odległość dla naszych prapradziadków sprzed 200 lat, byłoby magią i czarami, więc na tej zasadzie to można by określić. Są takie miejsca, jak Gdańska Katownia na przykład, czy inne miejsca straszne, jak chociażby budynek dawnej szkoły dla dziewcząt Wiktoria Szule, gdzie była na początku II wojny światowej, w pierwszych dniach września 1939 roku, straszna katownia w Gestapo i głównie gdańskich hitlerowców, gdzie mnóstwo ludzi zamęczono, czy z kolei schron przeciwlotniczy, gdzie mówi się nawet o 4000 ludzi, którzy wiosną 1945 roku utonęli w tym schronie, bo podczas ostrzału pękła rura wydeczęgowa, zalała miejsce, więc no, są miejsca, powiedzmy, upiorne w Gdańsku, straszne, z okropną historią. Natomiast to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że Gdańsk jako takich swoich takich upiorów nie ma. Nie ma Belfegora na pewno, Gdańsk, nie ma swojego Drakuli. Był taki opowieść o Hagenie, ale Hagen był po prostu tyranem, jakimś okrutnikiem. Różne tam opowieści o nim krążą, że to był wiking, że to był jakiś no, rozbójnik o imieniu Hagen, mieszkał na Górze Gradowej, czyli Hagelsbergu po niemiecku. Niektórzy tam próbowali to łączyć z Hagenem, z chociażby Wagnera, też ponura postać, zabójca Zygfryda, Hagen małomówny, o jednym oku, srogi, taki w zasadzie knujący wiecznie, który zresztą u Wagnera ponosi karę tam u króla Ecela, czyli króla Hunów. Niektórzy łączyli te postaci, tylko chociażby przynajmniej chodzi o nazwę, o imię. Natomiast takiego klasycznego, strasznego upiora nawiedzającego miejsca w Gdańsku nie ma. Znaczy, ogólnie legendy, przynajmniej te, które w Gdańsku krążyły, czy też powiedzmy jeszcze krążą, one bardziej miały na celu jakby umoralnianie. To były tak jakby swego rodzaju przypowieści, takie, można powiedzieć, jakby w kulturze ludowej, które miały mówić, co jest dobre, co jest złe. Tak bardziej to postrzegał, piętnowanie pewnych zachowań, pochwalanie pewnych zachowań, jak ten pies, który był wierny i był jednym przyjacielem swojego ludzkiego towarzysza i w zasadzie uratował mu życie, więc ta psia wierność, ta psie oddanie, więc pozytywna cecha, że tak naprawdę tu może by, już tak powiem, nawiązać do Fryderyka Wielkiego, czyli starego Fryca, który mówił, im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham moje psy, więc ta psia przysłowiowa miłość, że ona jest prawdziwa. Inna taka, powiedzmy, ta historia, jak że ten szalony artysta, który zabił narzeczonego swojej córki, żeby wykonać wiarygodną, realistyczną rzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa, też, że powiedzmy szaleństwo czy pragnienie doskonałości, czyli w jakimś sensie bluźnierstwo, bo największym artystą jest, wiadomo, Pan Bóg. Jeżeli ktoś w jakiś sposób chce równać się Bogu, być pełnym, doskonałym artystą, bluźni, i to bluźnierstwo no, po prostu jest złe, więc pewne żądze, pewne dążenia muszą doprowadzić do złego uczynku. Więc jakbym widział w tym pewne, no jakby umoralniające historie, jak należy robić, a jak robić nie należy, tak bym to raczej postrzegał.
1: Jak współczesny Gdańsk nawiązuje do tych historii? Czy pojawiają się one w turystyce, o prowadzeniu po mieście, w festiwalach, a może w przestrzeni miejskiej, w formie pomników czy nazw ulic?
3: Więc tak, przede wszystkim mamy literaturę. I tutaj, że tak powiem, jest dosyć spory wybór i dla starszych, i dla młodszych odbiorców. Mamy też w przestrzeni miejskiej kilka takich ciekawych miejsc. No może powiedzieć jakby do tych nowszych legend, no bo każdą tradycję ktoś kiedyś stworzył. Każdą legendę ktoś kiedyś stworzył. I tutaj do takiego, ja bym wpisał do postaci legendarnych dla Gdańska panienkę z okienka do Otymy, czyli Jadwigi Łuszczewskiej. No, postać fikcyjna, ale bardzo zakorzeniona w Gdańsku, bardzo lubiana, bardzo popularna, więc też mi do tych legend włożył pozytywnych. Mamy nawet taki mural panienki z okienka na ulicy Kramarskiej, która oddziela Ratusz Głównego Miasta od zespołu Dwora Artusa. Mieliśmy figurę takiego robota panienki z okienka, który kiedyś się wychylał z okna Nowego Domu Ławy, czyli też zespołu no, należącego do Muzeum Gdańska, ale mam też na przykład z autentycznego gdańskiego baśniokręgu i być może jest to nawet autentyczna postać, papugę Heweliusza z jej sławnym stwierdzeniem "Te Hewelkę nugony wija", czyli "Panie Hewelkę, my już idziemy". To jest taka też no, dosyć komiczna historia o papudze mistrza Heweliusza, która kiedy najpierw Heweliusza, no Heweliusz zmarł, wynosili jego zwłoki, no powiedzmy, dzisiaj powiedzielibyśmy pracownicy firmy pogrzebowej z domu i papuga: "Panie Hewelkę, to już idziemy". I ileś lat minęło, przyszedł kocur od jakiegoś innego sąsiada, papuga opuściła klatkę i ostatnie zawołanie papugi, zanim kocur ją zadusił: "Panie Hewelkę, to już idziemy". To papuga Heweliusza jest też w Gdańsku tam upamiętniona w jednej z galerii handlowych, więc no może z tymi postaciami legendarnymi się w jakiś sposób spotkać.
2: SK Trójmiasto News.
4: Z tej strony Paweł Lemke, a to jest magazyn lokalny. Tym razem poruszymy temat gdyńskich kin. Jak się okazuje, kiedyś było ich znacznie więcej niż dzisiaj. Działały zarówno kina dzielnicowe, jak i te miejskie, których w centrum było kilka. O szczegółach opowiedział mi Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni.
5: Gdyńskie kina to historia początków miasta Gdynia, czyli rok 1926. W tym okresie powstaje pierwsze gdyńskie kino o nazwie Czarodziejka. I powstanie gdyńskich kin nie bez powodu było związane z rozwojem miasta, z tym, że Gdynia stała się miastem, bo władze ówczesne gdyńskie chciały odciągnąć ludność sfrustrowaną często brakiem pracy albo wolnym tempem rozwoju rodzin na terenie Gdyni, które przybywały tutaj często z głębi kraju, odciągnąć od pijaństwa właśnie kulturą. Więc kina były postrzegane jako tani element, bo bilety kosztowały niecałą, często złotówkę albo więcej, element edukacji kulturalnej i łagodzenia nastrojów społecznych. Kino Czarodziejka było kinem niemym. Pracował tam taper, zapomniane stanowisko, czyli osoba grająca na pianinie lub fortepianie w większych kinach ścieżkę dźwiękową na żywo. To kino również było miejscem jednego z pierwszych gdyńskich teatrów, Teatr Pro Arte, który później przerodził się w zacną instytucję kulturalną międzywojennej Gdyni. Los Czarodziejki bardzo szybko został przypieczętowany faktycznie zjadaniem tkanki miejskiej się wzajemnie przez powstanie innych budynków, bo w miejscu kina Czarodziejka stoi dzisiaj potężny budynek chluba gdyńskiego modernizmu, tak zwany Bankowiec na rogu ulicy 3 Maja i ulicy 10 Lutego, a w miejscu starego kina istnieje pierwsza powojenna kawiarnia w Gdyni, czyli Cyganeria. Dokładnie tam mieścił się budynek kina Czarodziejka. Kino Czarodziejka posiadało też oryginalny system komunikacji reklamami, bo reklamy kina Czarodziejka umieszczano na płytach chodnikowych. Płyty chodnikowe, na które często spoglądano, ponieważ budująca się Gdynia obfitowała w liczne rowy, często nierówności na chodniku, więc łatwo było zauważyć tą reklamę kina Czarodziejka, a właściciel, pan Zieliński, po zamknięciu Czarodziejki otworzył drugie gdyńskie kino o nazwie Bodega, które niestety spłonęło po kilku latach działalności, a drewniany budynek mieścił się dokładnie w miejscu placu i skweru zielonego przy Teatrze Muzycznym i Muzeum Miasta Gdyni.
6: Jak wyglądały te pierwsze kina? Ile osób mogły pomieścić? Domyślam się, że sala była wtedy jedna. I co odtwarzano?
5: Gabaryty gdyńskich kin różniły się znacząco, przede wszystkim od budżetu tego, kto to kino wybudował. Istniały reprezentacyjne sale na kilkaset osób, takie jak kino Morskie Oko, które stało w miejscu skweru Kościuszki przy obecnym pomniku Polski Morskiej, a istniały też kina małe, kameralne, na kilkadziesiąt osób lub niecałą setkę, jak kino Promień w dzielnicy Gdynia-Chylonia. Kina, jeżeli chodzi o numerację miejsc, dopiero przeszły taką ewolucję pod koniec lat 30. pierwszym kinem z numerowanymi miejscami, gdzie obowiązywały inne ceny biletów na dany sektor. To było kino Polonia, później kino Goplana. Najdroższe miejsca to były miejsca z przodu ekranu. Obecnie widzowie zazwyczaj siadają, jeżeli nie muszą, w tylnych rzędach albo na środku, a wówczas najdroższe i najbardziej prestiżowe były miejsca z przodu, ponieważ taka była siła tego nowego medium, jakim był film, obrazu, kiedy możemy sobie tylko wyobrazić, pociągi wyjeżdżały z ekranu, pojawiały się liczne wybuchy, eksplozje czy efekty specjalne, oczywiście wówczas prowizoryczne, ale robiące wrażenie. W kinach wyświetlano filmy zagraniczne, hity, które często trafiały z niewielkim opóźnieniem, w miarę na czas, z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych, więc nie było tutaj różnic repertuarowych, jeżeli chodzi o kina w Gdyni czy w Warszawie. Polska była z filmem całkiem do przodu. Oczywiście polskie klasyki i filmy międzywojenne, również produkowane, nagrywane częściowo w gdyńskich pejzażach, były szalenie popularne. Na przykład taki film związany z Zatoką Gdańską i z propagandą morską, Rapsodia Bałtyku, który był wielkim hitem międzywojennej Gdyni. Gatunki filmowe, jeżeli chodzi o najpopularniejsze filmy, to gatunek w latach 30. szalenie lubiany, czyli filmy spod gatunku płaszcza i szpady ze słynnym aktorem Douglasem Fairbanksem, który też w postać Zorro się wcielał na czele. Były też filmy tylko dla dorosłych. Seanse filmów erotycznych, które były reklamowane nie jako filmy rozrywkowe, ale jako filmy edukacyjne, ponieważ wówczas też był to okres wielu chorób, wielu schorzeń damsko-męskich, ale i również, co było tematem pierwszych stron gazet, handlu ludźmi, kiedy to ta Gdynia rozbudowująca się, Gdynia portowa, była też siedliskiem różnych niecnych interesów, z którymi walczyła policja i również żeńska policja gdyńska, więc te filmy tylko dla dorosłych miały też ten walor edukacyjny i ostrzegawczy. Były grane często po godzinie 21 i z tego co wiemy, cieszyły się wielką popularnością i zainteresowaniem.
6: Wracając jeszcze do tych pierwszych kin, czyli rozumiem, kino Czarodziejka też już było dosyć spore. Wspominał pan, że te sale kinowe miały często około setki miejsc, czasem więcej. Nie było to na tyle kameralne pomieszczenie, jak chociażby w Muzeum Miasta Gdyni, gdzie mamy ledwo 20 parę krzesełek.
5: Wówczas też więcej osób mogło się pomieścić w kinach z powodu ewoluujących dopiero przepisów przeciwpożarowych. Często siedzenia kin były ustawione bardzo ciasno, tak żeby więcej biletów mogło się sprzedać do kin, było mniej odstępów. To wszystko się zmieniało z biegiem czasu. Jako przykład można podać kino Grom. Wprawdzie kino, które powstało w latach 50. już ubiegłego wieku w okresie powojennym, natomiast oryginalnie miało blisko 1000 miejsc siedzących, a obecnie ma około 30% mniej właśnie z powodu rozszerzenia tych siedzeń odnośnie przepisów przeciwpożarowych. Tak samo kino Gwiazda, później kino Warszawa, nazwa się zmieniła na przestrzeni lat. Najbardziej widowiskowa sala spośród kin gdyńskich w centralnym punkcie gdyńskiego Śródmieścia, której nazwa wywodzi się od powiedzenia aktorki Heleny Grossówny, która słysząc o planach budowy tego kina powiedziała, że to będzie prawdziwa gwiazda wśród gdyńskich kin. Tu również ta liczba miejsc się zmniejszała na przestrzeni lat. Często te kina, jeżeli chodzi o ich infrastrukturę, były problematyczne, tak jak i kino Promień, wcześniej kino Lilii w gdyńskiej Chylonii, gdzie z powodu takiej, a nie innej infrastruktury w pomieszczeniu sali kinowej był piec, którym zarządzano podczas seansów, nierzadko podczas kluczowych scen w filmie albo w momentach wymagających skupienia. Do kilkudziesięcioosobowej sali kinowej wchodziła pani palaczka z wiadrem, z węglem i z łopatą i szuflowała, nie zważając na niezadowolonych widzów. To również też rozwój aparatury dźwiękowej i schyłek kina niemego. Pierwsze filmy dźwiękowe były prezentowane w kinie Morskie Oko przy skwerze Kościuszki i też ci z właścicieli kin, którzy nie szli z biegiem czasu i nie zmieniali aparatury na czołową aparaturę wówczas marki Philips chociażby, to te kina niestety były często zamykane albo też odkupywane przez innych właścicieli. Kina gdyńskie aż do końca lat 30. rozwijały się na inne tereny, bo w 1939 roku przed rozpoczęciem II wojny światowej powstało kino Marynarz w dzielnicy Gdynia Oburze na granicy z Oksywiem. Powstało też kino Fala w dzielnicy Grabówek, w dzielnicy stricte robotniczej, ale to był taki duży przybytek kultury, ale i też w letniskowym Orłowie zapomniane kino Neptun. Kilkanaście kin w okresie świetności tej młodej Gdyni lat 30. to jest bardzo, bardzo duży wynik jak na polskie miasta.
6: No właśnie słucham sobie, ile nazw tutaj się przewinęło, to czy jesteśmy w stanie oszacować liczbę wszystkich kin, jakie funkcjonowały w Gdyni od początku powstania miasta? Czy to jesteśmy w stanie nawet dojść do setki?
5: Tych kin w całości w okresie międzywojennym, w okresie powojennym było blisko 20. Nie wszystkie pełniły rolę kina w 100%, jak na przykład sala klubowe przy klubie Marynarki Wojennej Riviera. Istniały też sale kinowe, które nie były dostępne dla cywili, jak na przykład kino Torpeda w porcie Marynarki Wojennej, ale tych obiektów było bardzo dużo. W latach 50., 60. był plan, aby kina powstały w każdej gdyńskiej dzielnicy, żeby dać to miejsce kulturalne. Nie było to możliwe często z powodów finansowych i braku odpowiedniej infrastruktury. Budynki trzeba by było wybudować od podstaw, więc często aranżowano inne miejsca już istniejące, jak na przykład starą remizę strażacką w centrum dzielnicy Witomino przy ulicy Widnej. Dziś to miejsce istnieje prawie w sąsiedztwie wieżowca centrum Witawa. Tak jak wspominali mieszkańcy kino Iskra, to była sala, pusta po prostu sala, gdzie obyczajem było przychodzenie z własnym taboretem, krzesłem składanym, tudzież ławką. Spuszczano ze podwyższenia biały materiał, na którym wyświetlano film. Nikt na niedogodności nie zwracał uwagi. Często przychodzono więc z całym inwentarzem, czyli z posiłkami, napojami. To było niemalże kino w plenerze, chociaż ten drewniany budynek służył oczywiście jako remiza i nierzadko zdarzało się, że seans musiał być ukończony wcześniej z powodu alarmu pożarowego. Te miejsca też często były niewygodne, nazywane kurnikami z powodu ograniczonej ilości miejsc, tudzież saunami z powodu braku wentylacji, tak jak na przykład zapomniane kino Jagienka w dzielnicy Mały Kack. Niewielka sala, niecała setka osób, kilkadziesiąt osób mogło się tam zmieścić, chociaż do setki często w tych salach dobijano, bo mimo braku miejsc siadano na korytarzu, siadano na podwyższeniach, a ci co bardziej odważni podglądali przez okna to, co działo się wewnątrz sali kinowej. Były też sale kinowe, do których strach było chodzić. Na przykład powojenne kino Mimoza, które mieściło się w budynku Komendy Milicji Obywatelskiej, później Komendy Policyjnej w Gdyni przy ulicy Portowej. Sala, która służyła również jako sala edukacyjna dla służb porządkowych. W chwilach, kiedy nie była wykorzystywana jako miejsce szkoleń czy przemówień, była miejscem, gdzie biletowane seansy się odbywały, natomiast była fama, że trudno było tam niezauważonym wejść na seans filmowy, bo była prowadzona ciągła inwigilacja i sprawdzano, kto do tego kina chodzi, więc można było narazić się na różne ewentualne nieprzyjemności. Kino Mimoza to chyba najbardziej tajemnicze gdyńskie kino, bo nie zachowała się po nim w pełni dokumentacja. No i tych kin można by wymieniać i wymieniać jeszcze więcej, bo pomimo tych trudnych czasów, no to rozkwit kinematografii był znaczny. W centrum warto wymienić jeszcze kino Atlantik, w którym do dzisiaj istnieje przybytek kultury, ale klub muzyczny, do którego ochoczo chodzono, ale i które później, kiedy był tam supermarket, było ulubionym miejscem okolicznych dzieciaków i młodzieży, bo można było z koszykiem zjechać na sam dół sklepu, póki nie pozostała pochyła podłoga i można było łatwo zjeżdżać w dół wzdłuż regałów.
6: Kino Atlantik to jeden z nielicznych obiektów, który chyba do dzisiaj faktycznie funkcjonuje w tej sferze kulturalnej. Było oczywiście później duże multikino, które no, przestało istnieć raptem parę lat temu, paręnaście lat temu może już. Czy są jeszcze inne budynki w Gdyni, które faktycznie zostały wybudowane stricte jako ten obiekt kulturalny i do dzisiaj faktycznie możemy je oglądać?
5: Niewiele osób o tym wie, ale cały czas aktywna działalność kulturalna i też filmowa spośród tych dawnych obiektów jest prowadzona w dzielnicy Gdynia-Oksywie w sali widowiskowej klubu trzeciej flotyli okrętów Grom, czyli dawno kino Mewa, niegdyś największe kino gdyńskie, blisko 1000 osób na widowni, później kino Grom. Sala, która jest poniekąd zatrzymana w czasie, bo widać to monumentalne założenie wielkiej reprezentacyjnej sali i to była sala właśnie budowana z myślą o seansach filmowych, więc ważne miejsce. Spośród dawnych lokali można zajrzeć, ale już nie na seans filmowy, do wnętrza chociażby kina Goplana, gdzie prowadzone są co jakiś czas targi lokalnej żywności, albo usiąść na dawnych kinowych fotelach, chociażby w gdyńskim centrum filmowym, gdzie istnieją sale nawiązujące nazwami właśnie do nieistniejących gdyńskich kin, takich jak kino Morskie Oko, Warszawa czy też Goplana. W innych tych miejscach jedynie istnieją fotografie, wspomnienia, które mówią o tym, że były tam kina. Mieszkańcy też z rozżywieniem wspominają kino Silver Screen, czyli kompleks Gemini. Natomiast Gdynia filmem stoi, bo to też festiwal filmów fabularnych w Gdyni, który w tym roku obchodzi 50. rocznicę.
7: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Fani czekali 2 lata, no i w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. Z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie, no i było tam naprawdę mnóstwo osób. Dawid podpisywał płyty, robił sobie zdjęcia z fanami, no i Eska też tam była. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest naprawdę mocno podekscytowany.
8: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem poszedłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
7: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. Ten numer podbija playlistę Radia SK w ostatnich tygodniach i ostatnio wrócił na miejsce pierwsze gorącej 20 Radia SK, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
8: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję, kocham was nad życie, dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it, w końcu nam się udało.
7: Na ten numer możecie głosować w gorącej 20 Radia SK na sk.pl, a w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, znajdziecie sporo relacji z premiery płyty Dawida Kwiatkowskiego. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety są już niestety wyprzedane. Pora znaleźć następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada, a o tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Na pewno z Radia SK znacie hit Beat Dobry Bas Autostrada Lewy Pas, czyli Drive od Gipsa i Opała. Współautor tego numeru, czyli Opał, wpadł ostatnio do studia Radia SK na Rap 20. Rozmawiał z nim Mati Fuczyło.
9: Minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle. Więc dzień dobry, jesteś.
10: Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
9: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. No to pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
10: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
9: Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
10: Dzięki, przede wszystkim to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmują mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
9: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
10: Myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest to jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
9: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej. Wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
10: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobre. dobrze. Mhm. Natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Mhm. Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga. I wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
9: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
10: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też, słuchaj, mój 16 album, jakby, no właśnie. Więc... No, trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Mhm. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce. Mhm.
9: Wspomniałeś o tych 16 albumach. Mhm. Jak to jest, że człowiek, no mimo wszystko bardzo młody, ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa? To jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
10: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, to myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać. Ruszać.
9: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
10: Na tym albumie utwór Jestem wolna i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie, tak. I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
9: tak.
10: Że takich utworów tam jest mało, nie? Ale też cieszy mnie to. I mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy tutaj pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
9: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który... Jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie.
10: Tak,
9: co?
10: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
9: I tu pojawiasz się ty.
10: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remiksami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
9: Tak jest.
10: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
9: Wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to jest eklektyka. Tylko nie mam na myśli płyty Quavo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo po waszemu.
10: Bardzo różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów. Nie? nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę. A tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
9: No właśnie, to co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że no mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów, po prostu no, zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca, też mam na myśli to, że właśnie intro.
10: Nie jest to na pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którą stronę ten album będzie szedł. Tak, no, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to nasze okay. na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
9: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat, nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz, że
10: Tak, bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Okay. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. No więc tak, no jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
9: Okej. Okay. Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale...
10: Albo
9: myślę,
10: używają
9: że...
10: wszystkie zdjęcia Instagrama.
9: Ale to akurat zakłada nową płytę.
10: Tak.
9: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16...
10: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat,
9: prosto,
10: albo przemyśleć.
9: Tak. Wróciłeś świeżo, co niedawno, z swojego ostatniego koncertu trasowego. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
10: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który no gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec. Jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest no, niewyobrażalne zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, że nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy ludzi śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow.
9: No, to robi chyba wrażenie, tak, co? To znaczy, zakładam, że trudno po tym się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
10: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i po tym się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, trzy koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz trzy dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
9: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
10: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dope House w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam. Tam też szykujemy coś specjalnego, i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to wiesz, muza to też nie jest wszystko, czym się zajmuję, oprócz tego, że mamy wytwórnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu. Zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek. Niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
7: A po więcej dobrego rapu odpalajcie Radio SK w każdy poniedziałek po 23:00. Wtedy Matif Uczyło odlicza 20 waszych ulubionych rapowych numerów. A na te kawałki możecie głosować oczywiście na sk.pl.
2: News.
7: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa między innymi Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
11: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
7: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z

0: Wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
1: A co się zmieniło w takim razie?
0: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
1: A jak zmieniło się w takim razie twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
0: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko, no.
1: A czego słuchasz na co dzień?
0: Na co dzień?
1: Właśnie taki old school, to była abba?
0: Też. Dancing Queen, wiesz, o co chodzi?
1: Hymny.
0: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
1: Oczywiście, też klasyk,
0: no,
1: same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
0: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak... Co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale... No na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
1: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo. Szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
0: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
1: A cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
0: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
1: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
0: Wiersze.
1: Jak to się wszystko zaczęło?
0: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
1: Ten przedział.
0: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce
2: Mozarta grać tutaj.

0: Natomiast ty nie jesteś za to wdzięczna.
1: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
0: Ale to był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie? Tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie. W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
1: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
0: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
1: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
0: O. No. A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
1: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze, to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać z Anastazją Maciąg w zasadzie, a potem Dody i już dalej poszło.
0: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów? 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
1: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
0: Słuchaj, jeżeli w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
1: Oby tak było, bo właśnie nie wiem, jakoś tak mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no, myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
0: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
1: Dody. No to zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
0: Krążą legendy, tak.
1: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. Ona, cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie czego chce i wie do kogo chce trafić, wie o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
0: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Aquaria.
1: Tak.
0: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
1: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
0: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
1: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
0: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
1: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
0: Czy jednak brzmienie Wena?
1: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
0: No to pasowało.
1: No tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
0: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
1: Nie, takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
3: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas, w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu, do kochającej cię osoby.
2: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, wiesz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
3: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące i w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
2: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się historia, wydarzyło. Tak, powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
3: No, słuchajcie, tak było. Faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst...
2: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
3: Zobaczyłem pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
2: Serce zabiło mocno.
3: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
2: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
3: Tak jest.
2: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
3: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
2: Aha, myślałem,
3: nie,
2: że to...
3: ustawiono. Nie, nie, nie.
2: Że
3: to
2: tak
3: było,
2: specjalnie,
3: to nie
2: że
3: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
2: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
3: Szczerze po prostu to zrobić.
2: Jakby nie
3: tutaj
2: czekać,
3: nie ma,
2: tu
3: nie,
2: i teraz.
3: Nie ma... Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
2: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
3: Tak.
2: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady, nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
3: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
2: trzeba skonsultować.
3: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
2: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
3: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział... Jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
2: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oscar Sims, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
4: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
1: Wiesz co? Na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
4: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
1: Tak.
4: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
1: Okay, to moje też, no okay, to trzeba być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50%, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie?
4: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
1: Dużo. Dużo, ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka Chcesz z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać, jest ich sporo. Nie skłamać, jak powiem, że 50.
4: Mhm. No. Sporo, spokojnie. Trzy płyty można by było z tego
1: ale
4: złożyć.
1: Ale będzie selekcja, selekcja będzie. Będą tylko perełki.
4: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
1: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też no, przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguję na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaje. Bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie. Mhm.
4: To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
1: Na pewno nad pewnością siebie. Nad pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc tak. Tam pokażę swoje siły. Lolo.
4: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
1: no,
4: na temat
1: lubi,
4: tej piosenki.
1: Nie lubi tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
4: Oczywiście, że tak.
1: Ja totalnie tego nie neguję. Jakie było pytanie?
4: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej
1: głównych
4: edycji Must Be The Music?
1: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc... nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
4: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
1: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
4: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
1: A to zobaczymy, okay. Co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
4: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
1: Wiesz, to na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc... No, po polsku, w skrócie.
4: A co chciałbyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
1: Na pewno... tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin. Takich życiowych rozkmin. Właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia. Właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
4: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
1: No też nie samemu, z partnerem.
4: Jak do tego wiesz? To bez rodziców.
1: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
4: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
1: Wiesz co, czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
4: Tak. Pojawić? Mhm.
1: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
4: Czyli życie prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem zawodowym.
1: Tak.
4: Pełna higiena zachowana, tak jak należy.
1: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
4: No, dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
1: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.
4: Pobądźmy.
1: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
4: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
1: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
5: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
2: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Esko Jawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
6: Cześć.
7: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem.
6: Jankiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
7: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu, wielkie, bo wiem, że słucha.
6: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka, minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
7: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
6: Człowiek ale... prokrastynacji.
7: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem. Że ja chciałbym.
6: Ale to jest presja jakaś.
7: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
6: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
7: Nie.
6: To nie ma czegoś
7: jakby,
6: tego?
7: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia. Muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
6: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
7: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Tak? Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
6: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
7: Bardzo, ale tak? Jakby... To był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
6: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą, nie wiem, na przykład, nie bój się, na przykład Nic nie zostawię za sterem, albo Tercet wcześniej i tak dalej, były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
7: To na pewno, bo to jest droga i ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam, na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
6: Wow, rzadkie to jest.
7: Ale
6: wiesz?
7: Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi. Bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie. I dlatego też tak się wszystko to różniło, to był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
6: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie? Masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie
7: młodego? Ja jestem z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc no ja nie mam żadnych. Ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
6: Tak.
7: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
6: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny, tak, i wszystko się... Jak musiał. Do tego doszło? Powiedz mi, Agie, jak to zrobiłeś?
7: Manifestacja.
6: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
7: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy. Okay. Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
6: To prawda.
7: A teraz
6: to
7: docieram
6: prawda.
7: Do ludzi, którzy są w moim wieku.
6: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
7: Skupienie.
6: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
7: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście, coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
6: Tak.
7: No to jest absurd.
6: No i byłeś tam no i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
7: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Ale tak, no a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. I jest jeden film, który przedstawia cały set i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
6: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą, może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
7: całość
6: będzie.
7: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako no one shot wyszło, więc nic straconego.
6: Nic straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie u AG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, You Did It, ale też You Robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje. To w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat nieco inny niż ten poprzedni?
7: Myślę, że w taką po prostu. Bo no, jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim Ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
6: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie, taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
7: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
6: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
7: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
6: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalny magię i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
7: Na zamknięciu prawie. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
6: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku W smaku słów nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
7: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol oczywiście, Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
6: Okay,
7: no. Imperator.
6: Co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. To nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
7: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
2: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w Eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
8: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
2: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
6: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
9: Wtedy tak.
6: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
9: Zobaczymy.
6: Uzbierało się ich trochę, przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
9: Tak. Głównie prywatnie.
6: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
9: Tak, tak. To się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
6: Okej.
9: Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
6: Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
9: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
6: Okej, to jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości i jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
9: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
6: czyli
9: przez
6: to jest,
9: dziecko.
6: Czyli to jest tak, że to jest moment, w którym, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
9: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
6: Okej.
9: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młody, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
6: Okej, no to jest piękna historia.
9: To jest mój Cloud 9.
6: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
9: Mroczne.
6: Mroczne?
9: Tak, tak, tak, tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
6: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
9: Zdecydowanie.
6: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
9: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
6: Okej. Czyli to w ten sposób to działa.
9: Tak.
6: Okej.
9: Tak. Nie no, kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
6: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
9: Tak. Okay. Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę... rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
6: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
9: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
6: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. Co przed nami.
9: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mówisz, mamy ze dwa projekty już.
6: Okej.
9: Okay. Może nawet więcej.
6: Okej, okay, no to jest
9: wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
6: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
9: Tak.
6: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
9: To jest taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
6: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
9: Zostawmy trochę tajemnicy jeszcze.
6: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
9: Totalnie nie.
6: Okej.
9: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Elenio Tell sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
6: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
9: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
6: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
9: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
6: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść, poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
9: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
6: Zacząłem
9: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
6: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
9: Miałem nauczyciela, tak.
6: Okej.
9: Okay. Tak, okay. Normalnie, brałem tak zwane lekcje z tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mm-hmm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tak tego jest. Flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
10: Tymi ręcoma. Tak. Getz pokazuje ręce.
9: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
10: tak jest.
9: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym.
10: Okej. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Getzowi cały dzień?
9: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano. Już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
10: Okej, że mu nie pasuje outfit.
9: I zaczyna jęczeć.
10: Okej, no czyli to...
9: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
10: No proste.
9: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
10: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
9: ma swój gust.
10: Ma swój gust, to mi się
9: coś
10: podoba.
9: Go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
10: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemona Fide w Futuramie? Może ty to wiesz,
9: nie
10: czy
9: mam pojęcia.
10: Nie wiesz, czy nie masz
9: nie
10: w ogóle pojęcia, o czym
9: nie
10: mówię
9: pojęcia,
10: teraz? Goddammit. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemona Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemona Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemona Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
9: nie,
10: wyszło?
9: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
10: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
9: Robimy. Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
10: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
9: wiesz
10: w końcu
9: co,
10: pewien.
9: FL Studio był tym takim pierwszym pierwszą trudnością, ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam. Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
10: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony.

0: Jest 9. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć. Hity.

0: A wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Pad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Lubisz rozmawiać? Łatwo nawiązujesz kontakt? Potrafisz znaleźć rozwiązanie, kiedy inni widzą problem? W Transcom zamieniamy rozmowy w sukces. Twój i naszych klientów. A wszystko zaczyna się od rozmowy. Dołącz do nas i zostań głosem globalnych marek. Aplikuj na transcom.com.
11: Tato, co znaczy negocjować?
12: Szukać porozumienia.
11: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
13: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
15: A w Brykomanie sprawdzałeś?
14: No nie, ale...
15: Ale co?
14: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
15: A to zobacz ten.
14: No rzeczywiście.
16: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
17: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
18: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 271.
19: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
20: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
21: Halo Gdańsk, czas na wielkie piłkarskie emocje. Już 13 października o godzinie 18 reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Biało-czerwone wracają do swojego domu na Polsat Plus Arenę Gdańsk. To mecz, którego nie możesz przegapić. Kup bilet i razem z nami wspieraj polskie piłkarki. Polska, Belgia, 13 października, godzina 18. Polsat Plus Arena Gdańsk. Do zobaczenia na stadionie. Kibicujmy razem. Bilety na bilety.łączynaspiłka.pl.
22: Bajkowe poranki w Cinema One w Galerii Morena. Czas na wielkie przygody dla małych kinomanów. Codziennie od 10 zapraszamy na bajkowe seanse w atrakcyjnej niższej cenie. Co tydzień nowy repertuar, a na ekranie Kicia Kocia, Pucio i wielu innych ulubionych.

0: ulubionych bohaterów. Bajkowe poranki w Cinema One. Codziennie od 10. Do zobaczenia w kinie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy marzyliście kiedyś o spotkaniu z Lewandowskim?

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi, a eskowy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki, czym jesteście teraz zajęci, w czym wam towarzyszy SK i eskowe hity na czasie. Może teraz i pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście, a może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: najlepsi DJ świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Centrum Medyczne Światy Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk-Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze.
8: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
9: Na wydarzenie zaprasza dealer Dacia Zdunek.
10: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
11: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
12: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
11: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
13: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
11: Kto pierwszy, ten mieszka.
13: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
11: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
14: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galerii Bałtyckiej i Designer Outlet w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gdynia. Ile można było czekać?
17: Na co?
16: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
17: No to nareszcie.
16: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
17: Z S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
16: A na otwarciu? Od 6.30 500 paczek powitalnych, strefa gastro, konkursy i konkretne nagrody.
17: Fachowcy firmy budowlanej i wszyscy, którzy budują i remontują. Widzimy się 13 października.
16: BAT Gdynia, Krzemowa 2. Nareszcie.
18: I po reklamie.
19: SK Trójmiasto. Na czasie.
1: 27 lat małżeństwa, kryzys i przystojny sąsiad w roli terapeuty. Dwoje na zakręcie to błyskotliwa komedia, w której Herman, Topa i Dziuba próbują odpowiedzieć na pytanie, czy szczęście da się jeszcze uratować. Spektakl już w niedzielę na scenie teatralnej NOT w Gdańsku, a my mamy dla Was na niego bilety. Piszcie na trójmiasto@sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie Wy powinniście tak spędzić niedzielny wieczór.
2: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
18: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
2: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
20: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
21: Kochana Eseczku, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
20: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie. Proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Robi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi to zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię do zrobienia, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu. Bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: Wey you, hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Katy Perry w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze.

0: JSK.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Domsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ta wiadomość zwali was z nóg. Salon drzwi podług Beltor. Od teraz w nowej lokalizacji. Gdynia Legionów 112/13. Z tej okazji do końca października trwają fantastyczne promocje. Wszystkie nieprzecenione panele laminowane i winylowe do kupienia z rabatem 20%. Beltor. Gdynia Legionów 112/13.
13: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
14: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Proszę, co zaplanuję, to kupuję.
1: Mamo, ten bohater jest dziwny.
2: Nie lubisz go?
1: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie, tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko weskowe jabłce na smartfony.

0: a sexy chick.
1: Reklama.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Halo Gdańsk. Czas na wielkie piłkarskie emocje. Już 13 października o godzinie 18 reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Biało-czerwone wracają do swojego domu na Polsat Plus Arenę Gdańsk. To mecz, którego nie możesz przegapić. Kup bilet i razem z nami wspieraj polskie piłkarki. Polska-Belgia, 13 października, godzina 18. Polsat Plus Arena Gdańsk. Do zobaczenia na stadionie. Kibicujmy razem. Bilety na bilety.łączynaspiłka.pl.
5: Termy Warmińskie. Miejsce, w którym po prostu chce się zostać dłużej. Ciepła woda, chwile relaksu i dobra zabawa. Wszystko, czego potrzeba, by naprawdę odpocząć i oderwać się od codzienności. Baseny, wodne atrakcje i strefy relaksu tworzą miejsce, w którym każdy może znaleźć swój sposób na odpoczynek i dobrą zabawę. Zanurz się w chwili odpoczynku. Poczuj ciepło i spójrz na Warmię z zupełnie innej perspektywy. Termy Warmińskie. Twój czas. Twój sposób na relaks.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
8: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
9: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
8: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
10: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
8: Kto pierwszy, ten mieszka.
10: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
8: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
11: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I malinę, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
17: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
16: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
18: A
1: u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. Jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u wasi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Dobre to, nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo, tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać. Prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Gdynia. Ile można było czekać?
2: Na co?
1: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
2: No to nareszcie.
1: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
2: S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
1: A na otwarciu? Od 6.30 500 paczek powitalnych, strefa gastro, konkursy i konkretne nagrody.
2: Fachowcy firmy budowlanej i wszyscy, którzy budują i remontują. Widzimy się 13 października.
1: BAT Gdynia Krzemowa 2. Nareszcie.
3: Ta wiadomość zwali was z nóg. Salon drzwi i podłóg Beltor. Od teraz w nowej lokalizacji. Gdynia Legionów 112/13. Z tej okazji do końca października trwają fantastyczne promocje. Wszystkie nieprzecenione panele laminowane i winylowe do kupienia z rabatem 20%. Beltor. Gdynia Legionów 112/13.
4: Czy marzyliście kiedyś o spotkaniu z Lewandowskim?

0: To będzie ostatnia reklama.
1: I co czujesz?
0: Że już wiem. To jest to miejsce.
1: Tak po prostu?
0: Tak. Wchodzę i od razu wiem, że właśnie tutaj chcę zostać.
1: Czyli widzisz tu siebie?
0: Nas.
2: Czasem wystarczy wejść i poczuć, to jest to. Zobacz mieszkanie pokazowe miasteczka Nowa Fala od Victoria Dom. A tylko teraz wybrane mieszkania z rabatem 1600 zł za metr kwadratowy. Biuro sprzedaży ulica Morska 286 w Gdyni. Sprawdź, czy widzisz tu siebie. victoriadom.pl.
3: I po reklamie.

sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z Dywizji B Ligi.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Lubisz rozmawiać? Łatwo nawiązujesz kontakt? Potrafisz znaleźć rozwiązanie, kiedy inni widzą problem? W Transcom zamieniamy rozmowy w sukces. Twój i naszych klientów. A wszystko zaczyna się od rozmowy. Dołącz do nas i zostań głosem globalnych marek. Aplikuj na transcom.com.
8: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
9: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
12: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
13: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
14: Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
10: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
19: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
13: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
19: Kto pierwszy, ten mieszka.
13: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
19: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
14: I po reklamie.
4: SK Trójmiasto. Na czasie.
1: Dominika Bakura, cześć i czołem. Wyciągamy z szafy porządne adidasy, bo do kurortu powraca duża impreza biegowa dla miłośników długich dystansów. Już 25 października nawet 6 tysięcy osób pobiegnie w Sopot półmaratonie, a osoby, które chciałyby się przygotować do tego biegu, mogą wziąć udział w darmowych treningach. Te odbywają się w Parku Północnym w każdą środę i niedzielę.
20: Minęło południe, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod grozami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
21: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
20: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
22: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram. Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Katrin i Paco Amoroso w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robienie sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaje na obiad,

0: Skype In. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
5: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Halo Gdańsk, czas na wielkie piłkarskie emocje. Już 13 października o godzinie 18 reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Biało-czerwone wracają do swojego domu na Polsat Plus Arenę Gdańsk. To mecz, którego nie możesz przegapić. Kup bilet i razem z nami wspieraj polskie piłkarki. Polska, Belgia, 13 października, godzina 18. Polsat Plus Arena Gdańsk. Do zobaczenia na stadionie. Kibicujmy razem. Bilety na bilety.łączynaspiłka.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galerii Bałtyckiej i Designer Outlet w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
19: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, numer jeden gorącej dwudziestki, MJ Deli w Radiu SK, a tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach, no i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia, no bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury, czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera, w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama. Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł. Netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
10: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
11: Termy Warmińskie. Miejsce, w którym po prostu chce się zostać dłużej. Ciepła woda, chwile relaksu i dobra zabawa. Wszystko, czego potrzeba, by naprawdę odpocząć i oderwać się od codzienności. Baseny, wodne atrakcje i strefy relaksu tworzą miejsce, w którym każdy może znaleźć swój sposób na odpoczynek i dobrą zabawę. Zanurz się w chwili odpoczynku. Poczuj ciepło i spójrz na Warmię z zupełnie innej perspektywy. Termy Warmińskie. Twój czas. Twój sposób na relaks.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Ta wiadomość zwali Was z nóg. Salon drzwi i podłóg Beltor. Od teraz w nowej lokalizacji. Gdynia Legionów 112/13. Z tej okazji do końca października trwają fantastyczne promocje. Wszystkie nieprzecenione panele laminowane i winylowe do kupienia z rabatem 20%. Beltor. Gdynia Legionów 112/13.
14: Gdynia. Ile można było czekać?
15: Na co?
14: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
15: No to nareszcie.
14: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
15: S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
14: A na otwarciu? Od 6.30 500 paczek powitalnych, strefa gastro, konkursy i konkretne nagrody.
15: Fachowcy, firmy budowlane i wszyscy, którzy budują i remontują. Widzimy się 13 października.
14: BAT Gdynia Krzemowa 2. Nareszcie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
16: Już to czytałyśmy?
17: Już to wymyśliłam.
18: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: I po reklamie.
20: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
21: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
20: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową. Trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
22: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się,
0: regulujemy się wewnętrznie.
20: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
19: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko, idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Bierz batonika, mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana, Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj zasuwam na budowie i już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
7: Chyba rurka.
6: A, no faktycznie.
7: No.
8: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 9.

0: Racji mój lewiatan mamy. Ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji mój lewiatan.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj część. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Stryker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Stryker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
10: Na wydarzenie zaprasza dealer Dacia Zdunek.
11: I po reklamie.

0: Ta tu w Radiu Estka to oczywiście All The Things She Said. Mamy 14:17 w sobotę i dzisiaj jest ten jedyny dzień w roku, kiedy można użyć chyba no najbardziej cringe'owego tekstu na podryw, bo mamy 10 października, czyli 10.10, więc możecie zagadać do dziewczyny albo chłopaka. Jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10/10. Jeżeli znacie jeszcze gorsze teksty na podryw, to możecie dać znać głosówką na eskowym messengerze, choć nie wydaje mi się, żeby istniały. W razie czego eskowe prezenty mam przygotowane. Radio
1: Eska. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Tato, co znaczy negocjować?
10: Szukać porozumienia.
9: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
11: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów

0: i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Lubisz rozmawiać? Łatwo nawiązujesz kontakt? Potrafisz znaleźć rozwiązanie, kiedy inni widzą problem? W Transcom zamieniamy rozmowy w sukces. Twój i naszych klientów. A wszystko zaczyna się od rozmowy. Dołącz do nas i zostań głosem globalnych marek. Aplikuj na transcom.com.
2: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
6: Złap okazję u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie dowolnego mieszkania zyskasz miejsce w hali garażowej lub komórkę lokatorską za pół ceny. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galerii Bałtyckiej i Designer Outlet w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
9: I po reklamie.

SK w sobotnie popołudnie. Mamy prawie 5 minut przed 15. Za chwilę wracamy do grania. To była nasza nowość Temper City i Reverse Psychology.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalite Remix. Eskalite Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalite Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Ta wiadomość zwali was z nóg. Salon drzwi i podłóg Belpol. Od teraz w nowej lokalizacji. Gdynia Legionów 112/13. Z tej okazji do końca października trwają fantastyczne promocje. Wszystkie nieprzecenione panele laminowane i winylowe do kupienia z rabatem 20%. Belpol. Gdynia Legionów 112/13.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
9: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
10: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk-Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
10: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
9: W tym tygodniu Mrozu zagrał dwa wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław, dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15:00, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Tobi Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Normalnie ja nie wierzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie. Jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji. Tam za darmo te zgłoszenia. A jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To

0: sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Day.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Czy marzyliście kiedyś o spotkaniu z Lewandowskim?

0: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
3: Halo Gdańsk, czas na wielkie piłkarskie emocje. Już 13 października o godzinie 18 reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Biało-czerwone wracają do swojego domu na Polsat Plus Arenę Gdańsk. To mecz, którego nie możesz przegapić. Kup bilet i razem z nami wspieraj polskie piłkarki. Polska, Belgia, 13 października, godzina 18. Polsat Plus Arena Gdańsk. Do zobaczenia na stadionie. Kibicujmy razem. Bilety na bilety.łączynaspiłka.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl.

0: Cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I co czujesz?
1: Że już wiem. To jest to miejsce.
2: Tak po prostu?
1: Tak. Wchodzę i od razu wiem, że właśnie tutaj chcę zostać.
2: Czyli widzisz tu siebie?
1: Nas!
0: Czasem wystarczy wejść i poczuć, to jest to. Zobacz mieszkanie pokazowe miasteczka Nowa Fala od Victoria Dom. A tylko teraz wybrane mieszkania z rabatem 1600 zł za metr kwadratowy. Biuro sprzedaży ulica Morska 286 w Gdyni. Sprawdź, czy widzisz tu siebie. victoriadom.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdynia. Ile można było czekać?
5: Na co?
4: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
5: No to nareszcie.
4: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
5: Z S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
4: A na otwarciu? Od 6.30 500 paczek powitalnych, strefa gastro, konkursy i konkretne nagrody.
5: Fachowcy, firmy budowlane i wszyscy, którzy budują i remontują. Widzimy się 13 października.
4: BAT Gdynia, Krzemowa 2. Nareszcie.
6: I po reklamie.

0: Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
1: I po reklamie.
2: SK Trójmiasto. Na czasie.
3: Dominika Bakura, cześć i czołem. Derby rządzą się swoimi prawami, a te koszykarskie zapowiadają się na najważniejszy mecz tej jesieni. Już 11 października Arka Gdynia podejmie Trefl Sopot. Arka sezon zaczęła z przytupem, Trefl niestety od wyraźnej porażki, więc emocji w Polsat Plus Arenie Gdynia na pewno nie zabraknie. Mecz o 12:30, info o biletach znajdziecie w sieci. I mamy nadzieję, że widzimy się na trybunach.
4: Muzyką się żyje.
5: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym. I album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD, premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu, nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy, więcej o tym przeczytacie na sk.pl, a Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na

scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, no i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia, Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Lubisz rozmawiać? Łatwo nawiązujesz kontakt? Potrafisz znaleźć rozwiązanie, kiedy inni widzą problem? W Transcom zamieniamy rozmowy w sukces. Twój i naszych klientów. A wszystko zaczyna się od rozmowy. Dołącz do nas i zostań głosem globalnych marek. Aplikuj na transcom.com.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Ta wiadomość zwali was z nóg. Salon drzwi i podłóg Belpol. Od teraz w nowej lokalizacji. Gdynia Legionów 112/13. Z tej okazji do końca października trwają fantastyczne promocje. Wszystkie nieprzecenione panele laminowane i winylowe do kupienia z rabatem 20%. Belpol. Gdynia Legionów 112/13.
14: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
15: Na wydarzenie zaprasza dealer Dacia Zdunek.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: I po reklamie.

0: Ben, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po piątej wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Czy marzyliście kiedyś o spotkaniu z Lewandowskim?

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Gdynia. Ile można było czekać?
5: Na co?
4: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
5: No to nareszcie.
4: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
5: Z S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
4: A na otwarciu? Od 6.30 500 paczek powitalnych, strefa gastro, konkursy i konkretne nagrody.
5: Fachowcy firmy budowlanej i wszyscy, którzy budują i remontują. Widzimy się 13 października.
4: BAT Gdynia Krzemowa 2. Nareszcie.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem Bi, premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23.00. Zapraszam Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
10: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.00.
11: A ulubione śniadanie?
10: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
9: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. A na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ich hit Później Ci Opowiem otwiera 17 w SC. Później The Kid LAROI i Justin Bieber. Wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17.15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Santia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się za darmożkę.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westchnie.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel. A zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie każdego dnia komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami. Bliskość natury, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Na terenie osiedla powstaną przedszkole, plac zabaw, tereny rekreacyjne dla dzieci i dorosłych. W ofercie również lokale usługowe. Więcej na szymichowski.pl.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galerii Bałtyckiej i Designer Outlet w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
9: Ta wiadomość zwali Was z nóg. Salon drzwi i podłóg Beltol. Od teraz w nowej lokalizacji. Gdynia Legionów 112/13. Z tej okazji do końca października trwają fantastyczne promocje. Wszystkie nieprzecenione panele laminowane i winylowe do kupienia z rabatem 20%. Beltol. Gdynia Legionów 112/13.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
12: Na wydarzenie zaprasza dealer Dacia Zdunek.
13: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
10: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
11: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: I co czujesz?
0: Że już wiem. To jest to miejsce.
12: Tak po prostu?
0: Tak. Wchodzę i od razu wiem, że właśnie tutaj chcę zostać.
12: Czyli widzisz tu siebie?
0: Nas.
13: Czasem wystarczy wejść i poczuć, to jest to. Zobacz mieszkanie pokazowe miasteczka Nowa Fala od Victoria Dom. A tylko teraz wybrane mieszkania z rabatem 1600 zł za metr kwadratowy. Biuro sprzedaży ulica Morska 286 w Gdyni. Sprawdź, czy widzisz tu siebie. victoriadom.pl.
14: I po reklamie.
15: SK Trójmiasto. Na czasie.
16: Już nie ma dzikich plaż, ale będą wielkie głosy polskiej estrady. 17 października w Oliwskim Ratuszu Kultury Anna Rusowicz wystąpi w wyjątkowym recitalu Diwy Polskiej Estrady. Usłyszymy utwory Anny German, Ireny Santor, Ady Rusowicz, Anny Jantar i Nataszy Zylskiej w nowych, pełnych energii aranżacjach. Na scenie Annie towarzyszyć będzie jej pianista i aranżer Rafał Stębień. A info o biletach na to wydarzenie znajdziecie w sieci.
17: Muzyką się żyje.
18: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, czyli Deli Supreme i MJ Deli właśnie.
19: Imprezka.
8: Imprezka. Imprezka.
18: A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon i For Nothing.

oka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zasz

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef, Grzesiek, który jest moim partnerem fotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś, to powiem jakieś dobre słowo szefowi. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Ta wiadomość zwali was z nóg. Salon drzwi i podłóg Belpol. Od teraz w nowej lokalizacji. Gdynia Legionów 112/13. Z tej okazji do końca października trwają fantastyczne promocje. Wszystkie nieprzecenione panele laminowane i winylowe do kupienia z rabatem 20%. Belpol. Gdynia Legionów 112/13.
4: Lubisz rozmawiać? Łatwo nawiązujesz kontakt? Potrafisz znaleźć rozwiązanie, kiedy inni widzą problem? W Transcom zamieniamy rozmowy w sukces. Twój i naszych klientów. A wszystko zaczyna się od rozmowy. Dołącz do nas i zostań głosem globalnych marek. Aplikuj na transcom.com.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha, 271.
13: Halo Gdańsk, czas na wielkie piłkarskie emocje. Już 13 października o godzinie 18 reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Biało-czerwone wracają do swojego domu na Polsat Plus Arenę Gdańsk. To mecz, którego nie możesz przegapić. Kup bilet i razem z nami wspieraj polskie piłkarki. Polska-Belgia, 13 października, godzina 18. Polsat Plus Arena Gdańsk. Do zobaczenia na stadionie. Kibicujmy razem. Bilety na bilety.łączynaspiłka.pl.
14: Gdynia. Ile można było czekać?
15: Na co?
14: Na market budowlany, na który Gdynia zasługuje.
15: No to nareszcie.
14: 13 października wielkie otwarcie BAT Gdynia przy Krzemowej 2.
15: Z S6 prosto do BAT. Zjeżdżasz i praktycznie jesteś na miejscu.
14: A na otwarciu? Od 6.30 500 paczek powitalnych, strefa gastro, konkursy i konkretne nagrody.
15: Fachowcy, firmy budowlane i wszyscy, którzy budują i remontują. Widzimy się 13 października.
14: BAT Gdynia, Krzemowa 2. Nareszcie.
16: Czy marzyliście kiedyś o spotkaniu z Lewandowskim?
17: Już czas na weekend pełen smaków w Małej Cegielni w Miszewie.
18: Zapraszam, szef kuchni Łukasz Lewandowski.
17: Odwiedź nas na Facebooku Mała Cegielnia.
18: Miszewo, Gdyńska 99.
17: Karisia z cegielnianą ekipą zaprasza.
19: To będzie ostatnia reklama.
12: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
4: I po reklamie.

Rudimental, Quality, All I Know West, 18 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio. Ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
3: Na wydarzenie zaprasza dealer Dacia Zdunek.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
11: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
10: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights czy jej współpraca z Marshmello, Calvinem Harrisem i Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
12: Impreska.
10: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, Tylko kochaj mnie, tak zaczynamy.
13: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
10: Dwie minuty po 19.

0: 100 BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w SC. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami SK Live Remix, to nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia SK i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej. Już teraz wyjątkowo mocne połączenie, można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: jeszcze mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena, Spectrum w Radiu SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę. Albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie? Albo może dzisiaj odpoczywacie? A może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych. I szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Roan to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
8: I po reklamie.

0: nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Matajka z Bałagana, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Eska.
1: Cześć.
2: Jest 19.29, ja właśnie zaczynam szpaklowanie progu w samochodzie po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Siema, Eska. Ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuje, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: To Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK!
0: I bardzo dobrze!

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge.
6: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: I po reklamie.
7: SK Trójmiasto. Na czasie.
8: 18 października na Polsat Plus Arenie wielkie derby Trójmiasta. Lechia Gdańsk po efektownym zwycięstwie 7-1 nad Stalą Mielec podejmie Arkę Gdynia, a emocji z pewnością nie zabraknie ani na boisku, ani na trybunach. Wszystko wskazuje na to, że stadion znów wypełni się po brzegi, a kibice ruszają po rekord frekwencji. To może być jedna z największych sportowych imprez tej jesieni w Trójmieście. Więc nie może was tam zabraknąć.
9: Muzyką się żyje.
10: Bydgoszcz doceniła BDOS-a 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Jangla Osia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
11: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
10: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października.
12: Imprezka.
10: Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

Vans Joy i Riptide Heavest, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w SC, dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugo, oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosba i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temper City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. O, ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
7: Halo Gdańsk, czas na wielkie piłkarskie emocje. Już 13 października o godzinie 18 reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Biało-czerwone wracają do swojego domu na Polsat Plus Arenę Gdańsk. To mecz, którego nie możesz przegapić. Kup bilet i razem z nami wspieraj polskie piłkarki. Polska, Belgia, 13 października, godzina 18. Polsat Plus Arena Gdańsk. Do zobaczenia na stadionie. Kibicujmy razem. Bilety na bilety.łączynaspiłka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 16 października w Galerii Forum w Gdańsku. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
9: Na wydarzenie zaprasza dealer Dacia Zdunek.
0: I po reklamie.

0: To Talking Buddy i Tablo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Pardon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej 20. To Liwka, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie. SK Trójmiasto. Na czasie.
8: Środa zapowiada nam się naprawdę komediowo. 14 października o 19 w gdańskiej stacji Food Hall Damian Skóra wystąpi ze swoim najnowszym stand-upem Pan Komentarz, w którym bierze na warsztat absurdy codzienności. A później na żywo Polska Komentująca. Dwa formaty, jeden wieczór i gwarancja, że poważnie to już było. A my mamy wejściówki na to wydarzenie. Piszcie teraz na trójmiasto@sk.pl.
9: Muzyka się żyje.
10: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
11: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
12: A ulubione śniadanie?
11: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
10: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK.
0: Impreska.
10: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram wam już teraz, 2 minuty po 21:00. To jest impreska. No to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

to Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

0: Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00, to jest Eskopa Impreska, Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskopym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie. Na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans Zelmer Law i Heroes, to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Follow Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Maska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

To lecimy wysoko. Fly High, Toby Romeo. 4 minuty zostały do 22:00 i z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Matif uczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!